0: Alożka, twórczyni projektu Dom Prawdy, specjalizująca się w tworzeniu drzew genealogicznych i odkrywaniu tożsamości biologicznej poprzez testy DNA. Jest również współzałożycielką Fundacji Dziedzictwo Genetyczne. W niedzielę Sanok ponownie zamieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu uwielbienia Rozpaleni Duchem. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni soliści stworzą wspólnie potężne brzmienie łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński, mówi ksiądz Dominik Długosz, organizator wydarzenia.
1: Gdzieś w sercu pojawiało się takie pragnienie, że chciałbym, aby w naszej archidiecezji powstał taki właśnie duży koncert muzyki chrześcijańskiej i na początku miałem trzy takie obawy. Pierwsza to była finansowa, druga, kto mi poprowadzi taki koncert, a trzecia, skąd ja wezmę ludzi na takie wydarzenie. No i kiedy pierwszy raz zaczęliśmy organizować taki koncert 4 lata temu, to małymi kroczkami pojawili się ludzie, pojawiło się trochę sponsorów i pojawiły się też osoby, które chciały poprowadzić, a teraz to się tylko rozwija.
0: Początek koncertu, godzina 18.
2: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horts, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: się po raz drugi w tym programie, który zwie się Trendy Start. Wracamy sobie do historycznych losów, tym razem 19 maj i wydarzenia na świecie. W roku 1635, 19 maja, Francja wypowiedziała wojnę Hiszpanii. 1802 rok, Napoleon Bonaparte ustanowił order Legii Honorowej. W 1903 generał Raczo Petrow został po raz drugi premierem Bułgarii. W 1934 w Bułgarii doszło do wojskowego zamachu stanu. 1948 rok. Pierwsza wojna izraelsko-arabska, rozpoczęła się bitwa o Yad Mordechai. W roku 1977 zakończył się ostatni regularny kurs Orient Expressu na trasie Paryż-Stambuł.
1: The past is gone.

Zanim wybije godzina 7 o poranku, także w programie Trendy Start pojawia się kalendarium muzyczne. Zobaczmy, co wydarzyło się właśnie w historii muzyki. W 1947, 19 maja, urodził się Steve Curry, basista zespołu T-Rex, który zmarł w 1981. 19 maja 1948 urodziła się Grace Jones, piosenkarka i aktorka. 1955 zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. W 1967, w dniu 19 maja, urodziła się Alessia Aquilani, wokalistka, która ukrywała się pod pseudonimem Alexia. 19 maj 1978 roku ukazała się angielska wersja 7. albumu grupy Kraftwerk pod tytułem The Man Machine.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metaliki. Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
1: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
3: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
1: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
4: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie renomy gangsta i nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
1: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
5: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
6: kostki do grania na gitarze.
5: Miłość do zespołu kosztuje.
1: No, nie da się ukryć.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Nieciecza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Nie możemy się teraz załamywać, mówi trener Termaliki Marcin Brosz.
2: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawy, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czuje ciebie i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne, bardzo blisko jest od ciebie. Euforia, radość, a z drugiej strony ta sytuacja, o której mówimy, ale też wiem jedno, w sporcie nie wolno i absolutnie nie możemy tutaj się poddawać, wręcz odwrotnie.
1: Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkty do Widzewa Łódź. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. Jeden z wychowanków ma jednak sporego pecha. Fermin Lopez złamał kości śródstopia w niedzielnym meczu z Betisem, a to oznacza, że nie pojedzie z Hiszpanią na mundial. Arsenal o krok od mistrzostwa Anglii. W przedostatniej kolejce sezonu Premier League kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace, jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Magdalena Fręch i Maja Kwanińska wygrały, Kamil Majszak i Linda Klimowiczowa przegrali swoje mecze. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili wczoraj z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Kwanińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ram. Tego samego nie udało się dokonać Klimowiczowej, która przegrała z reprezentantką Serbii Lolą Radiwojewicz 3-6, 4-6. A Majszak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Camilo Hugo Carabeim 6-1, 2-6, 3-6.
3: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce termometry dzisiaj wskażą w okolicach 18 stopni Celsjusza w dzień, w nocy temperatury w okolicach 8 stopni powyżej zera. Do tego w części regionu mogą wystąpić opady deszczu. Delikatny wiatr z południa w porywach 7 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie 1018 hektopaskali. W środę już powyżej 20 stopni Celsjusza w dzień i przestanie padać.
4: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
7: Mamy quady dla każdego.
6: Zapraszamy.
8: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
4: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

Godzina 7 za nami, wiadomości Trend Radia z kraju i ze świata przekazane, a więc już czas na kolejną godzinę wypełnioną muzyką. I tak, jesteśmy z wami do godziny 11 w tym programie, który nazywa się Trend Start. Łukasz Michna i cała poranna redakcja wysyłamy wam moc serdecznych życzeń, grając najlepsze hity.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Wtorek, 19 dzień maja, 139 dzień roku. Dzisiaj dobry dzień dla tych, którzy mają na imię Iwona, Iwo, Urban, Piotr, Jan, Mikołaj i Bernarda. Bo to właśnie wy, szanowni państwo, obchodzicie imieniny 19 maja. Jeśli chodzi o okazję do świętowania, dzisiaj Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, jak również Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Słońce przywitało nas wschodząc o 4.34, zachód będzie o 20.29, a dzień potrwa 15 godzin i 54 minuty.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy prowadzili działania kontrolne pod nazwą Trzeźwy Poranek. Funkcjonariusze skontrolowali 823 kierujących na zawartość alkoholu. Podczas działań w Dębicy na ulicy Poddęby policjanci skontrolowali kierującego pojazdem marki Hyundai, którym kierował 33-letni mężczyzna. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 0,6 promila alkoholu. Teraz kierujący stanie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Drugi nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany przez policjantów z drogówki w Dębicy na ulicy Gajowej. W Nissanie znajdował się 48-latek, w organizmie którego było ponad 2 promile alkoholu. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa jednej z ważniejszych ulic w Tarnowie, ulicy Lwowskiej. Zanim jednak ruszą prace, mieszkańcy i użytkownicy ulicy będą mogli zapoznać się z propozycjami tymczasowych zmian w ruchu na odcinku od Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza do granicy miasta oraz zgłosić swoje opinie i sugestie. Miasto zachęca do udziału szczególnie mieszkańców Rzędzina i osiedla Nauczycielskiego, osoby korzystające z usług szpitala, komunikacji miejskiej i cmentarza komunalnego, a także przedsiębiorców, rowerzystów oraz kierowców. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się jutro w Centrum Dialogu przy ulicy Gumnińskiej. Początek zaplanowano na godzinę 15:30.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Dzień Mamy zbliża się wielkimi krokami. Z myślą o wszystkich mamach i ich pociechach Gen w Jaśle przygotował ciekawą ofertę popołudniowych warsztatów dla osób indywidualnych oraz przedpołudniowych warsztatów dla grup zorganizowanych. Zapisy już trwają, wyjaśnia Krzysztof Haluch, kierownik generatora nauki Gen w Jaśle.
3: Na naszych warsztatach będzie można wykonać unikatowe upominki dla naszych mam. Mogą to być m.in. kwiaty w technologii 3D, unikatowe szkatułki na biżuterię, kwiaty wykonane metodą string art, ekotorby czy specjalne planszówki dla mamy spacer po Jaśle. Będziemy również dla mam sadzić roślinki w skrzyniach permakulturowych oraz tworzyć dla nich chemiczne, kapilarne kwiaty i kryształowe serca. Szczegółowe informacje o warsztatach

0: 23. kolejka Betclic pierwszej ligi. Pomiędzy Stalą Rzeszów a Wieczystą Kraków drużyna z Krakowa przystępowała do rywalizacji w roli faworyta i zwyciężyła sportowe spotkanie 5-1. Piłkarze trzeciej ligi rozegrali 32. kolejkę. Pogoń Sokół Lubaczów po dwóch golach Majdy, a także po jednym trafieniu Ploszyńskiego i Gula wygrała ze Spartą Kazimierza Wielka 4-0. Siarka Tarnobrzeg przegrała z rezerwą Wisły Kraków 1-2, a bramkę dla Siarki zdobył Wacławek. Wisła Kadębica zremisowała z Wiślanami Skawina 2-2. Dwukrotnie do siatki gości trafił Kupidura. Z kolei Sokół Kolbuszowa przegrał na wyjeździe z Krzoostrowiec Świętokrzyski 1-2. Honorową bramkę zdobył Kapuściński. W czwartej lidze podkarpackiej w trzech sobotnich meczach 28. kolejki czwartej ligi Polonia Przemyśl przegrała z Kosmosem Nowotaniec 0-1. Czarni Jasło przegrali z Sokołem Nisko 0-2, a LKS Czeluśnica uległ Iglopolowi Dębica 0-4. Za nami kolejny weekend w klasach okręgowych. Koniec sezonu coraz bliżej i poznajemy coraz więcej rozstrzygnięć zarówno w górnej, jak i w dolnej części tabeli. Na początek bierzemy pod lupę dębicką okręgówkę. Niepokonana wiosną Lechia doznała pierwszej porażki. Sędziszowianie niespodziewanie przegrali u siebie z LKS Pustków. Blisko pierwszej wiosennej przegranej była również druga drużyna Mieleckiej Stali, ale kilka minut przed końcem spotkania w Dębicy punkt uratował Kacper Dziuba. W krośnieńskiej okręgówce Wiki Sanok rozgromił Ząbczysko Odrzy Koniarz 9-1. Jeden, a pół tuzina goli zdobył w ciągu pierwszych dwóch kwadransów. Goście poprawili później nieco grę w defensywie, lecz kolejnych strat już się nie ustrzegli. Uniknęli natomiast porażki w dwucyfrowym rozmiarze. W ogóle kolejka obfitowała w wysokie rezultaty. Na przykład Górnik Strachocina pokonał Strzelca Presztak 6-0, również notując bardzo dobry start. Lider rozgrywek na czterokrotne pokonanie bramkarza przyjezdnych potrzebował zaledwie 23 minut. Partyzant Malbud 1 Targowiska z kolei wygrał u siebie z Naftową Splast Jedlicze 5-1. W tym przypadku wszystkie bramki padły po przerwie. Ważne zwycięstwo zanotowała Przełęcz Dukla. Tak sam Eurobus Przemyśl rozgrywał w Przemyślu decydujący mecz o awans do finału Fogo Futsal Ekstraklasy. Po pierwszej połowie spotkania przemyska drużyna prowadziła 2-1, utrzymując korzystny wynik w rywalizacji o wejście do finału. W drugiej części meczu przeciwnicy wyrównali wynik na 2-2, co oznaczało, że o losach awansu do finału miała zdecydować dogrywka. Ta jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc o wszystkim zadecydowały rzuty karne. W rzutach karnych Texom Eurobus Przemyśl okazał się zdecydowanie lepszy, wygrywając 3-0 i zapewniając sobie awans do finału. Tymczasem na żużlowych torach ZKS Stal Rzeszów zwycięża piątą kolejkę Metalka z drugiej Ekstraligi. U siebie pokonała Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski z wynikiem 47-43. Po serii remisów do zwycięstwa przyczynił się wygrany na 5-1 bieg nominowany.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest już dobry moment i dobra pora, abyśmy przekazali wieści dla kierowców. Michał Sienicki w pełnej gotowości. Zatem sprawdzamy, jak wygląda ruch na ulicach miast regionu.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I wyjeżdżamy po raz pierwszy tego dnia na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Na wjeździe od strony Klęczan chwilę podczekamy na światłach na skrzyżowaniu ulic Pieckiej i ulicy Skrzyńskich. W centrum miasta robi się tłoczniej na ulicy Kościuszki, Parkowej, a także Sienkiewicza. Ruch jak na razie średni na Mickiewicza i Legionów, ale stopniowo się zwiększa, także też trzeba będzie ściągać nogę z gazu tutaj. W Jaśle szczególnie uważajmy na ulicach 17 stycznia, a także ulicy Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy Piłsudskiego. Też troszkę tłoczniej na ulicy 3 Maja, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Metzgera. Jedziemy teraz ulicami Krosna.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego dnia jedziemy przez Krosno raczej z niedużymi utrudnieniami. Jest troszeczkę dłużej, gdzie musimy postępować z ulicy Legionu, Podwale. Ulica Czajkowskiego do skrzyżowania z ulicą Burzaka, no i później do światełek do Cyrkla. No jeżeli chodzi o Legionów, to tutaj idzie dzisiaj na bieżąco, troszeczkę dłużej się korkuje Korczyńsko Niepodległości. Ulica Bursaki będzie utrudniona, ale dopiero tak po południu. Na chwilę obecną, no pozostaje odcinka, ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno. Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Jak na ten moment troszkę wolniej jest na dojazdach do ronda Peksińskiego, odrobinę wolniej na ulicy Lwowskiej, ulicy Staszica i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Pamiętajcie, że to wtorek, 19 dzień maja i pamiętajcie również, że dzisiaj Światowy Dzień Fair Play, czyli święto promujące najszlachetniejsze zasady sportowej rywalizacji. Uczciwość, szacunek i solidarność jest dzisiaj wyjątkowo w cenie. A ten dzień ustanowiony został przez ONZ jako globalne uznanie dla idei, że sport powinien łączyć ludzi ponad podziałami kulturowymi, politycznymi i społecznymi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Mick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę. Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
1: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
3: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
1: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Marcin Starzec.
4: Peter Modzior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modiorowi będzie towarzyszyć 7 ministrów.
1: Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra latarnika. Film opowiada o 3 siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. Ma w tym wprawę, zwłaszcza że często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu Jagger kupił tam willę niedaleko Syrakus.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Taką informację podały wczoraj angielskie media, a świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano już nawet napisał, że jego miejsce zajmie Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracuje od 10 lat. Wywalczył z City 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że w weekend poprowadzi drużynę po raz ostatni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy eliminacji do wielkoszemowego French Open. Rozstawiona z 8 Polka pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Do głównego turnieju w Paryżu nie awansuje na pewno Linda Klimowiczowa, która przegrała z Serbką Lolą Radiwojewicz 3-6 i 4-6. Dziś walkę w eliminacjach rozpocznie Katarzyna Kawa, która niedawno wygrała turniej w Chinach.
2: Ja przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że w końcu przełamałam taką swoją dłuższą niemoc, która była spowodowana wprowadzeniem bardzo wielu zmian w połowie zeszłego roku, gdzie zaczęliśmy pracować z trenerem nad nowymi rzeczami. O ile te różne rzeczy się dosyć szybko nauczyłam, to bardzo ciężko było się pozbyć starych nawyków, starych sposobów myślenia.
1: Kawa zagra dziś z Amerykanką Ayaną Akli. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki.
3: Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio 2 lata z reprezentacją Holandii, także to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
1: Sara wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
4: Najbliższe godziny zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce mogą przynieść jeszcze delikatne opady deszczu, ale będzie zdecydowanie cieplej aniżeli w ostatnich dniach. Dzisiaj mieszkańcy Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa powinni zobaczyć na swoich zaokiennych termometrach do 18 stopni Celsjusza w dzień. Z południa wiatr do 7 km na godzinę, ciśnienie 1016 hektopaskali, biometr niekorzystny, a termika zapowiada się ciepła i mokra. Jeśli czekacie na wzrost temperatur, mam dobre informacje, od jutra zdecydowanie więcej słońca i 21 stopni Celsjusza w dzień.
5: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Już dziś w KFC.

0: Daj dziś do KFC.
1: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Tym razem już dzień dobry po godzinie 8:00. To jest wtorek, to 19 dzień maja. My cały czas jesteśmy z wami, bo przecież poranek Trendy Start do godziny 11:00, gdyby ktoś zapomniał. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Meldujemy się również w 3:00 godzinie z dobrą muzyką, a kontakt do nas to oczywiście trendystart@trendyradio.pl. Radiowy Messenger też w pogotowiu. A jeśli macie chwilę czasu, to zaglądnijcie też na www.trendyradio.pl. Tam też można dowiedzieć się sporo, czym żyje region, czym żyje podcast, a także Małopolska.
4: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wtorkowy ranek to Trendy Start, program, który dostarcza wam muzycznej energii nie tylko, bo również mamy dla was ciekawe tematy, które pojawiają się właśnie w ramach rozmowy dnia, która przed nami.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Uczniowie zespołu szkół nr 4 w Jaśle, Witold Wojdyła oraz Wiktor Zarzyka zostali laureatami konkursu Inżynierowie Jutra. Konkurs został zorganizowany w ramach Akademii Nowoczesnych Technologii przy Politechnice Rzeszowskiej. Mówi Robert Niemiec, dyrektor zespołu szkół nr 4 w Jaśle.
3: Szkoła bierze udział w wielu turniejach, bierze udział w wielu konkursach. Konkursy Inżynierowie Jutra, konkursy Inżynierowie Przyszłości są już tradycyjnym tematem, który podejmuje młodzież w przygotowywaniu się do różnego rodzaju wyzwań. Młodzież jest bardzo kreatywna, młodzież ma bardzo ciekawe pomysły, niestandardowe. I to jest element, którym zdobywają sobie członków jury, w którym wygrywają te konkursy. A konkursy są organizowane przez instytucje naukowe. To są bardzo poważne tematy, ale też tematy przyszłościowe. Dlatego ja bardzo cieszę się, że szkoła może uczestniczyć z sukcesami w tych konkursach. Szkoła stara się wspierać uczniów jak tylko może. Stowarzyszenie Oświatowe Edukacyjne działające przy szkole oczywiście w jakiś sposób finansuje to, ale uczniowie sami się finansują, dlatego gdyż wygrane z konkursów i z projektów powodują, że możemy teraz znajdować się w pracowni, która została w zasadzie całkowicie sfinansowana przez granty i wygrane uczniów. Mamy bardzo wielu zdolnych uczniów, wielu z naszych absolwentów zajmuje już stanowiska na uczelniach, pracuje w różnych projektach rządowych. Jednym słowem, mam nadzieję, dobrze przygotowujemy młodzież do wyzwań przyszłości. Chociaż znajdujemy się w budynku bardzo starym, ale myślimy nowocześnie.
2: Mówi Ignacy Wojdyła, nauczyciel języka niemieckiego, który również działa przy kole naukowym informatyki i robotyki.
4: To był taki wyjątkowo dosyć szybki projekt, szybko zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i przez Politechnikę Rzeszowską. Uczniowie mieli tam przedstawić swoje gotowe już projekty, które mogli wyprodukować, że tak powiem, już we wcześniejszych innych projektach.
2: Kto odpowiadał za projekt, który został przedstawiony na Politechnice Rzeszowskiej?
4: No, za projekt oczywiście odpowiadali przede wszystkim uczniowie, Witold Wojdyła i Wiktor Zarzyka. Witold zajął się projektowaniem w 3D manipulatora, a Wiktor go zaprogramował i odpowiadał za elektronikę. Chłopcy już chodzą do naszej szkoły od 4 lat i od początku bardzo angażują się w koło informatyki i robotyki. Na początku tworzyli mniejsze projekty, chociaż później już chyba w drugiej klasie stworzyli taki dosyć duży projekt łazika, takiego wzorowanego na łazikach marsjańskich z podwoziem takim jak Perseverance, który jeździ do tej pory po Marsie. A później do niego chcieli jeszcze dorobić manipulator i początkowo miał być to manipulator zamontowany na tym łaziku. Jednak okazał się dosyć duży i trzeba było jakby... Miał to być nowy projekt, oddzielny.
2: Mówi Wincenty Skwarek, nauczyciel fizyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych, a także opiekun szkolnego koła informatyki i robotyki.
5: Dzisiaj młodzież przeważnie dużo czasu spędza oglądając TikToki, natomiast jest grupa młodzieży, która interesuje się techniką od najmłodszych lat, no i z takimi jest troszeczkę łatwiej, no trzeba po prostu tylko troszkę pokierować. My żeśmy zaczynali, tutaj początki były dosyć trudne, bo zaczynaliśmy od klocków Lego, później żeśmy sobie powiększali w ramach realizowanych projektów nasze pracownie. Dzisiaj dysponujemy już bardzo zaawansowaną pracownią. Mamy wycinarkę laserową, mamy oscyloskop, mamy lutownicę, mamy przyrządy pomiarowe. Także młodzież ma na czym pracować. Zakupiliśmy troszeczkę sprzętu w ramach realizowanych projektów. Wygraliśmy 2 projekty, Skillet. I dzięki tym pozyskanym środkom realizujemy nasze projekty.
2: Jakich materiałów musieli Państwo użyć, żeby taki projekt zrealizować?
5: W zależności od tego, jakie projekty realizujemy, no przede wszystkim dużo rzeczy drukujemy. Nie mamy obrabiarek numerycznych, tak więc musimy sobie radzić w ten sposób, że drukujemy na drukarce 3D, troszeczkę sprzętu też wycinamy na laserze. No i oczywiście musimy też dysponować jakiegoś rodzaju napędami, czy sensorami, czy sterownikami. No to te rzeczy zostały zakupione w ramach projektów. Z takich większych projektów, które zostały zrealizowane w szkole, no to projekt symulatora samochodu. Był to projekt, który został nagrodzony w ramach konkursu Inżynierowie, w ramach konkursu Od pomysłu do przemysłu. Projekt łazika, który był realizowany pod okiem kolegi Ignacego, czy projekt tego manipulatora sześcioosiowego, który też był realizowany pod okiem kolegi Ignacego. Natomiast był też jeszcze drugi projekt manipulatora trzyosiowego sterowanego ruchem gałek ocznych. Oprócz tego jeszcze projekt systemu irygacyjnego do podlewania ogródków przydomowych, no i wiele takich innych mniejszych projektów także.
2: Ilu uczniów obecnie należy do koła naukowego?
5: Grupa jest zmienna. Ponad 10 osób jest takimi stałymi bywalcami koła.
2: Mówi Wiktor Zarzyka z klasy Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Jasielskim Ekonomiku.
6: Stworzyliśmy manipulator sześciosiowy, który kontrolowany jest aparaturą sterującą. Kolega zajął się projektowaniem, a także drukiem 3D. Ja zająłem się elektroniką, a także programowaniem. Cały projekt zajął nam około 8 miesięcy pracy. Pomysł zrodził się trochę znikąd, trochę z ambicji kolegi. Stworzyliśmy go z dofinansowania naukolatka. Taki specjalny projekt, gdzie jest dawany grant. Grant dostaliśmy 10 tysięcy na zrobienie manipulatora. Udało nam się zmieścić w terminie i udało nam się odesłać pracę. Trzeba na pewno zdobywać umiejętności i przed, i w trakcie, i po robieniu takiego manipulatora. Trzeba na pewno mieć dużo cierpliwości do takiego projektu.
2: Wiktorze, a wytłumacz jeszcze, czym jest manipulator sześciosiowy, do czego służy?
6: Obecnie nie jest zbyt efektowny w pokazach, bo dwa górne silniki są za bardzo za ciężkie i obciążają całą konstrukcję, przez co ruch nie jest tak płynny, jakbyśmy chcieli, ale dalej może być wykorzystywany do prezentacji, do wyjaśniania zasady działania manipulatora, a także może być w celach edukacyjnych, na przykład, żeby pokazać, jak działają komponenty elektryczne.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Gminy Sanok planuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budynkami pompowni wody w miejscowości Pakoszówka. Nowa sieć ma docelowo rozszerzyć ten system na pozostałych mieszkańców. Będzie to pierwszy etap tej inwestycji, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Jest to miejscowość, w której na dzień dzisiejszy nie ma w ogóle sieci i ludzie mają tam problem z wodą. Będzie to bodajże 17 albo 18 miejscowość na te 32, w których budujemy wodociąg. Zaplanowana też jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trepcza. Dużo mniejsze zadanie, ale też jest taka potrzeba. Trwają prace projektowe w kilku miejscowościach. To też jest istotne, aby być tutaj projektowo gotowym. I podpisana jest umowa na projekt, podpisane są umowy w zasadzie na projekty wodociągów w miejscowości Niebieszczany, Jędruszkowce, Markowce, Srogów Dolny.
1: Koszt inwestycji w Pakoszówce to 2 miliony złotych. W Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Dotychczasowy, nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Od strony wschodniej, pomiędzy budynkiem dworca a rondem generała Józefa Hallera, powstanie około 50 miejsc parkingowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Metzgera od strony stacji kolejowej. W tym miejscu powstanie między innymi zajezdnia dla autobusów, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
3: Pierwsze podstawowe założenie jest takie, żeby ten obiekt nie zmodernizować. On będzie wyburzony i w tym miejscu powstanie nowy, współczesny, nowoczesny obiekt, który będzie tak de facto dworcem PKP. Oczywiście z poczekalnią, oczywiście z toaletami. Co do kas biletowych, chyba nie, bo już w XXI wieku te

0: fizycznej. Mogą z niej skorzystać mieszkańcy Tarnowa. Zajęcia odbywają się w Centrum Rehabilitacji Biovita Med. Konsultacje mają na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka, ocenę napięcia mięśniowego, motoryki oraz wczesne wychwycenie ewentualnych trudności rozwojowych. W zależności od wieku dziecka oraz zgłaszanych potrzeb placówka dysponuje specjalistami posiadającymi szerokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z niemowlętami oraz dziećmi starszymi. Zadanie współfinansowane jest ze środków gminy miasta Tarnowa w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wtorkowe wydanie programu Trendy Start. Jesteśmy z wami także, przypomnę, na drogach regionu, a wiadomości dla kierowców również i w tej godzinie zebrał i przedstawi już za chwileczkę Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Jeszcze raz przejdźmy się po drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Generalnie ruch w mieście jest średni. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicy Kościuszki i miejscami na Bony. Chwileczkę poczekamy na skrzyżowaniu Staszica i Mickiewicza. Dużych utrudnień jak na razie nie ma. Pamiętajmy jednak o rozbudowie obwodnicy, która powoduje zmianę organizacji ruchu w ciągu dróg krajowych nr 84 i 28. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej. Miejscami mogą zdarzyć się spowolnienia. Troszkę wolniej jedziemy przez ulicę Okrzei, Legionów oraz skrzyżowanie Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Również odrobinę wolniej na Rzeszowskiej, na pasie w stronę obwodnicy. W Jaśle ruch wolny jest w ciągu ulic Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. Niewielkie kolejki robią się także przed rondem Solidarności. Zwalniamy też na Mickiewicza i ulicy Piłsudskiego. W Gorlicach możemy przystawać na ulicach Kościuszki, Mickiewicza, ulicy Stawiska, Kołłątaja i ulicy Parkowej tuż przed skrzyżowaniem.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: No proszę, jak nam pięknie mija ten wtorek, 19 maja. Ja przypomnę jeszcze, że Iwona, Iwo i Urban to dzisiaj osoby, które w pierwszej kolejności obchodzą imieniny. Dzisiaj Światowy Dzień Fair Play, więc my też staramy się być fair, nie tylko w kontekście sportowym, ale przede wszystkim zachowań. No a jeśli wasz samochód po tej fali deszczów nie wygląda sprzyjająco, to powiem tak, że no, dzień mycia samochodów dzisiaj mamy, jak również dzień dobrych uczynków. No i jednym słowem, jest co wybierać, bo nawet w kalendarzu ogólnopolski dzień bliźniąt niektórzy nam wpisali.
1: Tak gra Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 9 województw z ostrzeżeniem przed burzami, powiemy które. Potem Donald Trump o wstrzymanym ataku na Iran i ku przestrodze o kolejnej fali oszustw na NFZ. Marcin Krzemiński. Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją 2 osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te 3 kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie polecił, by siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
2: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
1: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
3: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
1: Korepetycje są prowadzone online. Można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arka Gdynia po jednym sezonie gry w Ekstraklasie wraca do pierwszej ligi. Szansę na utrzymanie straciła, przegrywając w przedostatniej kolejce ze zdegradowaną już Termaliką Niezięcia 2-3. Nie umiem tego wytłumaczyć, mówił po meczu trener Arki Dariusz Banasik.
2: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak? Nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
1: Termalika i Arka po roku wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza poznamy po ostatniej kolejce. O utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. A w Anglii coraz bliżej mistrzostwa jest Arsenal, który wygrał wczoraj z Burnley 1-0. Tytuł może zdobyć już dziś, jeśli Manchester City nie wygra z Bournemouth lub w weekend, pokonując na wyjeździe Crystal Palace. Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie ulegli wczoraj Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. Emocjonujące otwarcie finału konferencji zachodniej w NBA i San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe obrońców tytułu. I to po dwóch dogrywkach. Ostrogi wygrały w Oklahomie Thunder 122-115. Fenomenalny mecz rozegrał Victor Wembanyama, rzucił 41 punktów i miał 24 zbiórki. A dziś w nocy pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Knicks Jeremiego Sochana podejmą Cleveland Cavaliers. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa Federacja zniosła ograniczenia nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzję podjęto ze skutkiem natychmiastowym. Federacja Gimnastyczna nie uzasadniła tej decyzji, choć odbiega ona od wskazań MKOL-u, który zalecił przywrócenie Białorusinów, ale nie Rosjan. Do tej pory za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów opowiedziały się federacje judo i pływania.
3: Kolejne wieści przed nami, jeśli chodzi o pogodę. Dzisiaj zarówno na podkarpackim, jak i małopolskim niebie jeszcze troszeczkę chmur nam zalega. Miejscami mogą pojawić się delikatne opady deszczu, ale będzie to już cieplejszy dzień, bo termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, a także Rzeszowie powinny w ciągu dnia wskazać 18 stopni Celsjusza. Wiatr południowy w porywach 7 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali.
4: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
12: Trendy start w Trendy Radio.
3: 19 dzień maja, proszę bardzo. Jak nam mija prędko ten poranek. Tyle co była szósta, tu już po dziewiątej. Witamy się z wszystkimi radiosłuchaczami, również informując o tym, że niebawem przegląd prasy u nas. Tak, moi drodzy, zawsze po dziewiątej, od poniedziałku do piątku, sprawdzamy, co słychać w porannych gazetach.

0: Twój region, Twoje radio, trendy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie we wtorkowy poranek, tradycyjnie w przeglądzie prasy. O tym, co piszą w gazetach, opowiem już za chwilę, a teraz na genialny start dnia odpalamy niezawodny klasyk. Zostańcie z nami.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Reklama.

0: To dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Rozpoczynamy dzisiejszy przegląd od najważniejszych wydarzeń z regionu Małopolski. W tej części serwisu skupimy się na kluczowych doniesieniach lokalnych, od tragicznych w skutkach zdarzeń losowych przez niespodziewane utrudnienia inżynieryjne, aż po kosztowne inwestycje i wyzwania budżetowe. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch mężczyzn w wieku 48 i 65 lat w wyniku działania ognia wszczęła prokuratura rejonowa w Muszynie. Mężczyźni zostali dotkliwie poparzeni w pożarze mieszkania, który miał miejsce 24 kwietnia w Krynicy Zdroju. Obaj mimo wysiłków lekarzy zmarli w szpitalach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wstępnie zapoznała się z ofertami firm zainteresowanych opracowaniem szczegółowych założeń dla trzech fragmentów przebiegu nowej DK-75, tak zwanej sądeczanki. Mowa o odcinkach Okocim Uszew, Wytrzyszczka Łososina Dolna i Tęgoborze Nowy Sącz. Każda z ofert przewyższa zakładany przez inwestora budżet. Podczas prac prowadzonych w rejonie ulicy Polnej w Limanowej w ramach modernizacji linii kolejowej 104 Chabówka Nowy Sącz doszło do uaktywnienia się osuwiska. To wymusiło awaryjne wyłączenie z ruchu ulicy Polnej. Wyznaczono objazd. Najpóźniej w sierpniu przyszłego roku pasażerowie skorzystają z wyremontowanego dworca kolejowego w Olkuszu. Nieczynny od prawie 15 lat budynek popadł w ruinę, jednak w najbliższym czasie ma ruszyć wyczekiwana modernizacja. Prace będą kosztowały ponad 11 milionów. To już wszystkie informacje w pierwszej części naszego podsumowania tematów z regionu. Widzimy, że przed lokalnymi samorządami i inwestorami stoi spore wyzwanie logistyczne oraz finansowe, zarówno w kontekście zabezpieczenia infrastruktury, jak i rozliczania kluczowych przetargów. Zapraszam na krótką przerwę, po której wrócimy z kolejną porcją doniesień, tym razem skupiając się na tematach gospodarczych i kulturalnych.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Twój region, twoje radio, trendy. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Jeszcze posłuchajmy raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
2: Policjanci pracowali na miejscu wypadku, do którego doszło dziś w nocy na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Lazarowicza w Dębicy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Mazdą najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności podczas manewru skrętu i zderzył się z ambulansem jadącym z włączonymi sygnałami świetlnymi dźwiękowymi. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby podróżujące Mazdą. Policjanci ustalili też, że obaj kierujący byli trzeźwi. A dzisiaj rano, tuż przed godziną 7 w Woli Dalszej, w powiecie łańcuckim doszło do zderzenia dwóch Peugeotów. Z kolei przed godziną 6 w Sędziszowie Małopolskim zderzyły się Hyundai i Audi. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
1: Informacje przygotował i przedstawił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Nawet do 3 lat pozbawienia wolności grozi 31-letniemu mężczyźnie, który został zatrzymany do kontroli drogowej w Brzegach Dolnych. Funkcjonariusze znaleźli przy nim środki odurzające, a wstępne badanie wykazało, że jest to amfetamina. Jeżeli badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w organizmie kierowcy, odpowie również za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Mówi Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
2: W trakcie wykonywanych czynności mundurowi zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie 31-latka. Mężczyzna twierdził, że tak reaguje na kontakt z policją. Ich uwagę zwrócił jednak źrenica kierowcy. Podejrzewając, że mógł prowadzić pod działaniem narkotyków, poddali go badaniu na zawartość środków odurzających w organizmie. Przypuszczenia mundurowe okazały się trafne. Test wykazał wynik pozytywny. Od 31-letniego mieszkańca gminy Ustrzyki Dolne została pobrana krew do dalszych badań. Dodatkowo podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili na fotelu kierowcy 3 opakowania z białym proszkiem. Mężczyzna dobrowolnie wydał także kolejne opakowanie z białą substancją, które posiadał w kieszeni. Wstępne badania wykonane narkotesterem wykazały, że jest to amfetamina.
1: Za posiadanie środków odurzających grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku potwierdzenia, że kierował pojazdem pod wpływem narkotyków, odpowie również za to przestępstwo przed sądem. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała ogłoszenie o przetargu na modernizację ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Wykonawca wyłoniony w przetargu zrealizuje zadanie w systemie Projektuj i Buduj. Cały proces inwestycyjny potrwa 39 miesięcy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
3: Inwestycje zrealizujemy w istniejącym śladzie drogi krajowej. Odcinek DK73 dostosujemy do parametrów drogi klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego, i wzmocnimy nawierzchnię do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Powstanie ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych i 17 zatok autobusowych. Plan rozbudowy odcinka DK73 między Pilznem a Brzostkiem dostosowaliśmy do lokalnych uwarunkowań. Na odcinkach o zwartej zabudowie, gdzie nie dało się zaprojektować dodatkowych jezdni bez kosztownych i uciążliwych wyburzeń, zaplanowaliśmy pas wielofunkcyjny. Umożliwi on bezkolizyjne skręcanie w lewo oraz poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu.
1: Droga krajowa nr 73 odgrywa strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym kraju, prowadząc ruch w osi północ-południe. Na Podkarpaciu stanowi jeden z najważniejszych szlaków transportowych, łącząc autostradę A4 z Pilznem i Jasłem, a następnie poprzez drogi krajowe nr 28 i 84

0: 8. Zmiany w harmonogramie lub odwołanie spotkań będą pokazywały się na Facebooku Rady Osiedla Jasna oraz PTG Sokół Świat Pracy. Projekt jest finansowany z budżetu miasta Tarnowa. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie internetowej Tarnowskiego Magistratu.
1: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 groszy za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Jesteśmy w połowie wtorkowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. W niej wiele ciekawych tematów, szerzej o tym za chwilę. A teraz oczywiście pogramy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Co nowego w regionie? Na to pytanie odpowiada dzisiejsza prasa. Przed nami świeże wydanie gazety codziennej Nowiny, a w nim przegląd najważniejszych tematów dnia. Zaczynamy. Teraz w przeglądzie przyjrzymy się kluczowym zmianom w lokalnej służbie zdrowia oraz sprawom sądowym, które budzą spore emocje. Opowiemy również o państwowych uroczystościach z udziałem podkarpackich funkcjonariuszy oraz o przełomowych testach nowoczesnych technologii militarnych na terenie Polski. Oto szczegóły tych tematów. Zakończyła się kompleksowa modernizacja stacji dializ w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Łączne koszty modernizacji i wyposażenia wyniosły prawie 7 milionów złotych. W marcu 2024 roku zakończyła się dzierżawa stacji dializ przez podmiot zewnętrzny. Od 1 kwietnia 2024 roku szpital przejął realizację świadczeń w zakresie dializoterapii dla pacjentów z miasta oraz powiatów Przemyskiego, Lubaczowskiego i Jarosławskiego. Nadal nie ruszył proces w sprawie myśliwego z Krosna oskarżonego o zabicie chronionego w Polsce wilka. Akt oskarżenia wydano w październiku 2025 roku. Kłusownik zastrzelił wilka podczas zbiorowego polowania 19 listopada w miejscowości Ropianka w okolicach Olchowca w Beskidzie Niskim. Odbyło się wtedy zbiorowe polowanie koła łowieckiego Zacisze. Brało w nim udział około 25 myśliwych, dwóch zaproszonych gości oraz kilku naganiaczy. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczyli w centralnych obchodach 35-lecia Straży Granicznej. Delegacji przewodził komendant Bieszczadzkiego Oddziału generał brygady Tomasz Zybiński. Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymali przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, którzy za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego zostali odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi. Amerykańscy żołnierze sprawdzili w Polsce ciężkiego drona Flowcopter FC-100, który może zmienić sposób ewakuacji rannych z pola walki. Bezzałogowiec ma zabierać poszkodowanych i dostarczać zaopatrzenie tam, gdzie klasyczne śmigłowce oraz konwoje są zbyt narażone na ostrzał, drony i systemy walki radioelektronicznej. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym przeglądzie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych przeglądów prasy.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Główny temat godziny, najciekawsze artykuły z podkarpackiej i małopolskiej prasy. Artykuły na naszej antenie przedstawiła Ewa Bukowiecka, która w serwisie prasowym jest z nami od poniedziałku do piątku. Z Ewą jeszcze z pewnością niejednokrotnie usłyszymy się w dalszej części dnia, ale teraz już, no właśnie, zbliża się godzina 10, chwila na muzykę. Później sprawdzić trzeba będzie, co kryje się w najświeższych wiadomościach. Te już za kilka minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozmowy za oceanem. Chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli. Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę. Ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach. Marcin Krzemiński. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los czwartego jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami elementów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
2: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
3: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
1: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu, a o utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz.
4: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Grosz.
5: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
4: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
6: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
4: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w Ekstraklasie.
1: Trzeciego Spadkowicza poznamy w weekend, o utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Wizew, Krakowia i Piast.
7: Pora też sprawdzić, co słychać w prognozie pogody na kolejne godziny tegoż wtorkowego dnia. Dzisiaj jeszcze w części regionu mogą pojawić się delikatne opady deszczu, a na termometrach Krosna, Jasła, Godlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa w ciągu najbliższych godzin średnio 18 stopni Celsjusza powinni zobaczyć mieszkańcy regionu. Ciśnienie 1016 hektopaskali, biometr niekorzystny, termika zapowiada się ciepła i mokra.
8: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Słowa powitania dla wszystkich naszych radiosłuchaczy kierujemy już po godzinie 10, bo to program Trendy Start jeszcze w dalszym ciągu, czyli jeden z najdłuższych poranków w regionie. 19 dzień maja, wtorek. Tak, witamy się z wami w ostatniej godzinie dzisiejszego programu Trendy Start. No a w tej godzinie pojawi się też muzyczny debiut Edyty Folwarskiej. Jeśli jesteście ciekawi, co związane jest z ową osobą, bądźcie koniecznie ze mną już za kilka minut.

0: Witając się z wami, drodzy radiosłuchacze, na progu tej godzinki wspominałem, że Edyta Folwarska, znana prezenterka telewizyjna, wzięła się za śpiewanie. A jak wyszedł jej muzyczny debiut, będziecie mogli przekonać się w dzisiejszym Trendy Hicie Dnia. Utwór nazywa się Nie Chcę Być Już Z Tobą.
1: To jest Trendy Hit Dnia.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce! Reklama.

Trendy Start w Trendy Radio. Jeszcze do godziny 11 mamy troszeczkę czasu, aby zagrać dla was super hity. No i też podzieli się z wami tym tematem, że dzisiaj 19 maja też Dzień Dobrych Uczynków. No właśnie, podobno jest nimi wybrakowane całe piekło. A czy wy dzisiaj zrobiliście coś dobrego? Podzielcie się swoimi informacjami na naszym radiowym messengerze chociażby. A kto lubi pisać listy elektroniczne, to zapraszam i czekam. Trendy Start @trendradio.pl

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Dotychczasowy, nieczynny dworzec kolejowy zostanie wyburzony. Projektowany budynek dworca będzie miał około 260 metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się miejsce dla poczekalni, toalet, elektronicznych tablic, przyjazdów i odjazdów pociągów. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu przyległego do nowego dworca. Od strony wschodniej, pomiędzy budynkiem dworca a rondem generała Józefa Hallera, powstanie około 50 miejsc parkingowych. Miasto Jasło planuje wyburzenie budynków przy ulicy Metzgera od strony stacji kolejowej. W tym miejscu powstanie między innymi zajezdnia dla autobusów, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
2: Pierwsze podstawowe założenie jest takie, żeby ten obiekt nie zmodernizować, on będzie wyburzony i w tym miejscu powstanie nowy, współczesny, nowoczesny obiekt, który będzie tak de facto dworcem PKP, oczywiście z poczekalnią, oczywiście z toaletami. Co do kas biletowych, chyba nie, bo już w XXI wieku te bilety raczej internetowo są sprzedawane. Tutaj PKP jednak ma główną decyzję w tej kwestii.
1: Planowane jest również umieszczenie ekspozycji dotyczącej historii kolei oraz interaktywnego punktu informacji turystycznej. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Urząd Gminy Sanok planuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budynkami pompowni wody w miejscowości Pakoszówka. Nowa sieć ma docelowo rozszerzyć ten system na pozostałych mieszkańców. Będzie to pierwszy etap tej inwestycji, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
3: Jest to miejscowość, w której na dzień dzisiejszy nie ma w ogóle sieci i ludzie mają tam problem z wodą. Będzie to bodajże 17 albo 18 miejscowość na te 32, w których budujemy wodociąg. Zaplanowana też jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trepcza. Dużo mniejsze zadanie, ale też jest taka potrzeba. Trwają prace projektowe w kilku miejscowościach. To też jest istotne, aby być tutaj projektowo gotowym i podpisane są umowy w zasadzie na projekty wodociągów w miejscowości Niebieszczany, Jędruszkowce, Markowce, Srogów Dolny.
1: Koszt inwestycji w Pakoszówce to 2 miliony złotych. W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych, inicjatywa, której celem jest integracja środowiska NGO oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju organizacji społecznych w regionie. Federację tworzy obecnie 14 organizacji pozarządowych, które zdecydowały się połączyć siły, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju sektora obywatelskiego, budowania współpracy oraz wzmacniania głosu organizacji społecznych w województwie podkarpackim. Jak zaznaczają inicjatorzy przedsięwzięcia, powstanie federacji ma umożliwić skuteczniejszą wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów oraz reprezentowanie interesów organizacji pozarządowych wobec instytucji publicznych i partnerów społecznych. Ważnym elementem działalności ma być również wzmacnianie potencjału lokalnych NGO oraz budowanie trwałej sieci współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach życia społecznego.

0: Blue Light za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
0: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
12: Reklama.

Dzisiaj już wtorek, więc o weekendzie zapomnieliśmy dawno, dawno temu, chociaż wczoraj rankiem policyjna akcja Trzeźwy Poranek w Krośnie i Nowych Lizów. Policjanci drogówki i prewencji przeprowadzili po raz kolejny akcję Trzeźwy Poranek na terenie Krosna, a także powiatu krośnieńskiego. Działania prowadzone były przez kilka godzin właśnie w dniu wczorajszym i miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach przez eliminowanie z ruchu kierowców prowadzących pojazdy na podwójnym gazie.

Na finiszu dzisiejszego poranka jeszcze robi nam się nieco bardziej kolorowo, a to wszystko za sprawą The Colors i utworu Italo Disco, który tak przypomina nam o upragnionych wakacjach, a do tych no już można śmiało mówić coraz bliżej, bo przecież dzisiaj już druga część maja, więc uczniowie mają już zdecydowanie z górki.

0: Disco.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial, został powołany do brazylijskiej kadry. Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z Powiązkowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różeński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
3: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
2: Cała 4-osobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. W szkole, do której chodził Mikołaj, do dnia jego pogrzebu ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności. W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Waszkiewicz.
4: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu.

0: Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
1: W okolicach 18 stopni Celsjusza powinny dzisiaj wskazywać podkarpackie, a także małopolskie termometry. W regionie dzisiaj też niewykluczone delikatne opady deszczu. Wiatr z południa rozpędzi się miejscami w porywach 7 km na godzinę. Ciśnienie 16 hektopaskali. Biometr na wtorek niekorzystny, ale my wiemy, jak poprawić wam chociażby nastrój. Zwłaszcza tym, którzy uwielbiają przeboj lat 90., bo teraz zostaw w takich klimatach i w towarzystwie Ani i Marcina. Łukasz Michtel, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmat z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 20 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla ciebie. Zapraszamy PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punkt obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
2: Reklama. 90.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, jak witamy serdecznie. 3, 2, 1, go! To start oczywiście z 90 na godzinę.
3: I z super hiciorami.
2: Super hity mają to do siebie, że są super przebojami 90 na godzinę, czyli tej audycji, którą pamiętacie sprzed lat,
3: no
2: pamiętacie ze swojej młodości. Oczywiście mówię o gatunku muzycznym, który tam króluje, bo to jest ta podstawa.
3: Marcin, jak ty się rozgadujesz. Wszystkie kawałki, które dzisiaj usłyszycie, są podesłane naszego rezydenta, tym razem DJ'a Adama.
2: Tak, a na początek pojawi się DJ Verti. I no, jakiś numer wybierzemy, DJ Vertigo.
3: Magic Eyes pewnie.
2: No pewnie tak.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Jeśli DJ Vertigo pojawi się na naszej antenie, to była propozycja od Ani i ode mnie, w zasadzie tak. No to teraz przechodzimy do playlisty stworzonej przez Adama. Adam ma to do siebie, że te kity, które pojawią się przez najbliższe 60 minut, no cóż, będą bardziej tak dynamiczne, więc pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich, którzy lubią nieco mocniejsze brzmienia.
2: Dokładnie, zapraszamy DJ Quicksilver.
1: A rozpoczynamy.
2: Ameno.
1: Pamiętacie ten zespół?
2: Niemiecki
1: Pamiętacie
2: DJ.
1: Ten vibe?
2: Pamiętamy ten vibe.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 875. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Na ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Ku do piątku.
5: Największe hity tylko dla Was.
6: Koko, ja muszę się do czegoś przyznać. Poważnie, słuchajcie, było tak, że ja byłem jeszcze nieco młodszą osobą, aniżeli dziś, ale to zdecydowanie normalna sprawa.
7: Jesteś, Marcin, takim szkutem.
6: Tak, no to jeśli mam powiedzieć, który numer mi się najbardziej podobał, który słuchałem bez opamiętania, na którym wytarłem kasetę do zera.
7: Nie wiem, że to jest ten utwór.
6: Dokładnie, Koko i Open Your Eyes.
7: To był
6: jeden fragment, jeden frazes mi się tak podobał. Podobał, że słuchałem go bez końca.
7: No to musimy zagrać, lecimy.
6: Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają, kochają i lubią takie przeboje. Ja osobiście mówię, że to jest faworyt absolutny.
7: Pięknie.
6: Adam, dzięki.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: 50-50, tonight I am dreaming.
2: Kolejna wielka propozycja, no kolejny wielki szlagier i kolejny przebój, który na pewno znacie, jeśli patrzycie w tył.
1: No
2: dokładnie.
1: To dobra,
2: i spoglądacie
1: dobra,
2: na kawał dobrej historii klubowej.
3: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Kapela Turn It Up and Down.
2: Kolejna
1: angielsko-włoska grupa wykonawców muzyki Eurodance tym razem pojawi się na naszej antenie i też super, że DJ Adam przedstawił nam tak w zasadzie oryginał tego hitu, bo często możecie usłyszeć na naszej antenie też zresztą bardzo dobry remix.
2: Muszę coś wspomnieć, bo ostatnio byłaś na imprezę. Na imprezie, no. Dokładnie tak, na imprezę. Bo na imprezę poszłaś i tam zobaczyłaś DJ-a i się z nim pokłóciłaś właśnie o muzykę.
1: No tak,
2: powiedz
1: Marcin.
2: Mi, jaka geneza jest tej całej kłótni, która zakończyła się, że chłop rzucił słuchawkami i wyszedł.
1: A, bo chciałam oryginał, a włączył mi remix.
2: Nie było tak. Ja akurat znam tego DJ-a. Słuchaj, Marcin, no tak, przyszła, to nie, tamto nie, absolutnie nie tego. A chłopie, w ogóle się nie dajesz do grania. Co to w ogóle jest? Wybieram i kawałki, graj to, bo po prostu ludzie wychodzą. Nie czujesz tego?
1: No i dlatego ja przejęłam step.
2: Nie chcę pani mówić nic, bo no właśnie będzie pani obowiązana.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy prowadzili działania kontrolne pod nazwą Trzeźwy Poranek. Funkcjonariusze skontrolowali 823 kierujących na zawartość alkoholu. Podczas działań w Dębicy na ulicy Poddęby policjanci skontrolowali kierującego pojazdem marki Hyundai, którym kierował 33-letni mężczyzna. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 0,6 promila alkoholu. Teraz kierujący stanie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Drugi nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany przez policjantów.

0: w Zdrogówki w Dębicy na ulicy Gajowej. W Nissanie znajdował się 48-latek, w organizmie którego było ponad 2 promile alkoholu. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa jednej z ważniejszych ulic w Tarnowie, ulicy Lwowskiej. Zanim jednak ruszą prace, mieszkańcy i użytkownicy ulicy będą mogli zapoznać się z propozycjami tymczasowych zmian w ruchu na odcinku od Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza do granicy miasta oraz zgłosić swoje opinie i sugestie. Miasto zachęca do udziału szczególnie mieszkańców Rzędzina i osiedla Nauczycielskiego, osoby korzystające z usług szpitala, komunikacji miejskiej i cmentarza komunalnego, a także przedsiębiorców, rowerzystów oraz kierowców. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się jutro w Centrum Dialogu przy ulicy Gumnińskiej. Początek zaplanowano na godzinę 15:30.
1: To dzieje się blisko ciebie.
0: W niedzielę Sanok ponownie zamieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu Uwielbienia Rozpaleni Duchem. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni soliści stworzą wspólnie potężne brzmienie łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński, mówi ksiądz Dominik Długosz, organizator wydarzenia.
2: Gdzieś w sercu pojawiało się takie pragnienie, że chciałbym, aby w naszej archidiecezji powstał taki właśnie duży koncert muzyki chrześcijańskiej i na początku miałem 3 takie obawy. Pierwsza to była finansowa, druga, kto mi poprowadzi taki koncert, a trzecia, skąd ja wezmę ludzi na takie wydarzenie. No i kiedy pierwszy raz zaczęliśmy organizować taki koncert 4 lata temu, to małymi kroczkami pojawili się ludzie, pojawiło się trochę sponsorów i pojawiły się też osoby, które chciały poprowadzić, a teraz to się tylko rozwija.
0: Początek koncertu, godzina 18.
3: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Jam & Spoon, Plawka i Find Me. Oj, powracamy do
2: duetu muzycznego, wyjątkowego.
1: Duetu muzyki techno.
2: Tak, bo jak przystało na Adama, coś takiego musi się pojawić.
1: Adam znajduje takie fajne kąski muzyczne.
2: Kąski?
1: Kąski.
2: Kąski, no to niech będzie. Ale ten DJ się na ciebie wkurzył. Ludzie!
1: A co ty?
2: Ale ty nie możesz tak, wiesz, ja wiem, że ty masz szerokie horyzonty muzyczne, natomiast nie możesz...
1: No masz rację, zachowałam się paskudnie.
2: This one goes out to the one I love.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Buzz Bumpers, keep up pushing. Oj, nawet na samym początku już usłyszymy tą frazę.
2: Usłyszymy tę frazę?
1: No pewnie. To co,
2: i usłyszymy gramy? Też DJ-a Adama, bo to jest, moi drodzy,
1: cała
2: taka...
1: Cała lista przygotowana od niego.
2: I to jest, to są takie przeboje, które po prostu widać, że wychodzą spod jego dłoni.
1: Dokładnie.

0: Grupa Erotic pojawia się na naszej antenie.
1: Send o czym
0: me
1: mówi?
0: A message of love.
2: Tak, to niemiecko-szwajcarska, angielsko?
0: Niemiecko-szwajcarsko-amerykański
2: zespół.
0: Tak,
2: angielski jeszcze chciałem leić.
0: No widzisz, Marcin, chociaż zapewne znalazłby się na pewno jakiś zalążek.
2: Oczywiście wszystko, co robili, chwyciło ze względu na to, że ten image po prostu był trochę tak zrobiony pod publikę.
0: Nie no może był,
2: tego
0: był.
2: Chyba nikogo nie muszę do tego przekonywać. Natomiast ich repertuar i wokalistka była na tyle pięknie śpiewająca, a oni ładnie grający, że to samo się obroniło.
0: No pewnie,
2: ale na początek
0: mocny zespół,
2: chwytliwe
0: tak.
2: musiało być pod względem i wizualnym.
0: Tytularnym.
2: No właśnie, ale no też było. I muzycznym.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Latino Boom, Te Quiero Entregar Mi Amor.
2: Piękny numer.
1: Piękny, tak jest. Jeżeli
2: jeszcze raz
1: ogląda,
2: powiedz.
1: Te Quiero Entregar Mi Amor.
2: Tego zrozumiałem, Mi Amor.
1: No jak Te Quiero, to jest Kocham Cię, Marcin.
2: Ale tak.
1: Tak jest, nie oglądałeś seriali hiszpańskich?
2: Właśnie, wiesz...
1: Mówiłeś mi, że oglądałeś Zbuntowanego Anioła.
2: Tak.
1: No i widzę, że...
2: Natalia Oreiro mi się bardzo podobała.
1: No nie, ale to jest aktorka super.
2: Tak, super. I w ogóle to były takie czasy, że każdy chyba zasiadał i bardzo wyczekiwał na ten kolejny odcinek, co się wydarzy.
1: Albo na modę na sukces.
2: Tylko nie pamiętam, jak się nazywał Natalia grała...
1: Poczekaj.
2: Właśnie, bo nie pamiętam tego aktora, który był jej drugą połową. No jakoś sobie tak nie przypominam za bardzo. A jest Miguel.
1: Miguel,
2: Miguel?
1: Tak, i Milagros.
2: Wiesz, że strzeliłem?
1: Nie.
2: Milagros, no pewnie, ojejku. Pamiętacie? Słuchajcie, na koniec za chwilę zagramy ten numer.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Dziękujemy za dziś. To był wtorek. Się. Wyjątkowy numer, bo z Adamem.
2: Z Adamem, prawda? Tak. Adamie, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Dziękujemy, że nam podsyłasz takie kawałki.
1: Takie smaczki. No dzisiaj słychać było twoją po prostu...
2: osobę.
1: Twoją osobę, tak, na naszej antenie. Za to bardzo dziękujemy. Całą twoją listę dzisiaj wyemitowaliśmy, a na koniec pojawia się ten numer...
2: ze zbuntowanego anioła. Na pewno będziecie wiedzieć. I oczywiście pozdrawiamy żonę Adama. Pamiętam, jak pani napisała świetny wierszyk Trendy i no dalej gdzieś mam go w pamięci.
1: Gdzie?
2: No w folderze.
1: Aha, tak.
2: No, pokazywałam ci.
1: Pokazałaś, widziałem.
2: Taką
1: chyba byłem oszołomiony, co tam dalej pisało, ale no, to już wasze prywatne sprawy.
2: No ty tam zawsze jesteś oszołomiony.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby przeszukują jezioro Juxt na Mazurach. Szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier. To jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego ZOO. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juxty na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zaalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczek. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
2: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców m.in. przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
1: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
3: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
4: kostki do grania na gitarze.
3: Miłość do zespołu kosztuje.
1: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle. To już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja. Od strony Chorzowa nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie. Dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
1: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajowe. Otwarcie bram o 16:00. Metallica zacznie show o 20:30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim ZOO, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 18 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro zdecydowanie przyjemniej. 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek, stricte deszczowy, ale nadal ciepły, bo 21, piątek podobnie. Także cieszymy się z ciepłej aury.
1: Reklama. Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna do

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie z poziomkę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Hello, hello, dzień dobry, Rasek. No, dziubasy, co wam powiem, w Toruniu nam się kłania. Początki tygodnia bywają ciężkie, ale cieszę się, że z Trendy Radiem możemy wspólnie muzycznie odetchnąć, także ja czekam na wasze SMS-y. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo startujemy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Specjalna dedykacja dla Zosi w dniu urodzin. Zosia, kochamy cię. PS, pamiętaj, żeby zabrać ze sobą cukierki. O proszę, Zosia, mam nadzieję, że cukierki będą. Pamiętam jeszcze z tych młodszych lat, jak rzeczywiście te cukierki brało się przede wszystkim do szkoły, nie? I rozdawało w klasie. No fajne wspomnienia, fajne. Zosia, 100 lat dla ciebie raz jeszcze.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Dla najpiękniejszej dziewczyny pod słońcem. Ola, to dla ciebie twój Krystian. Góraleczka jak ze snów. Please, zagrajcie. No pewnie, że tak zagramy. Specjalnie dla was dziubasy, ale jesteście słodcy. Lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dla dziewczyny mojego życia, Ani Wiwat, jak ja kocham, ale słodziaśnie. Anula, pozdrawiam Ciebie bardzo gorąco i chyba jeszcze bardziej osobę, która to napisała. Coco Jumbo, pozdrowienia dla Daniela Z, również już za chwilę. I Daniela mocno pozdrawiamy całą redakcją Trendy Radia.

0: Girl, you know it's true. Dla miłośników starych brzmień, a zwłaszcza Moniki. Monia, pozdrawiamy cię mega gorąco. I tak naprawdę, no niecałą godzinę temu mogliśmy usłyszeć najfajniejsze hity tamtych lat. Play.
1: Girl, you know it's true.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała ogłoszenie o przetargu na modernizację ponad 9-kilometrowego fragmentu DK73 Pilzno-Brzostek. Wykonawca wyłoniony w przetargu zrealizuje zadanie w systemie Projektuj i Buduj. Cały proces inwestycyjny potrwa 39 miesięcy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: Inwestycje zrealizujemy w istniejącym śladzie drogi krajowej. Odcinek DK73 dostosujemy do parametrów drogi klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego, i wzmocnimy nawierzchnię do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. W ramach zadania przebudujemy 10 skrzyżowań, 3 obiekty mostowe i 21 przepustów. Powstanie ponad 13 km ciągów pieszo-rowerowych i 17 zatok autobusowych. Plan rozbudowy odcinka DK73 między Pilznem a Brzostkiem dostosowaliśmy do lokalnych uwarunkowań. Na odcinkach o zwartej zabudowie, gdzie nie dało się zaprojektować dodatkowych jezdni bez kosztownych i uciążliwych wyburzeń, zaplanowaliśmy pas wielofunkcyjny. Umożliwi on bezkolizyjne skręcanie w lewo oraz poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu.
1: Droga krajowa nr 73 odgrywa strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym kraju, prowadząc ruch w osi północ-południe. Na Podkarpaciu stanowi jeden z najważniejszych szlaków transportowych, łącząc autostradę A4 z Pilznem i Jasłem, a następnie poprzez drogi krajowe nr 28 i 84 z Krosnem, Sanokiem, Ustrzykami Dolnymi oraz przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W związku z organizacją wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka oraz uroczystością poświęcenia nowego obiektu strażnicy, które odbędą się w czwartek w Brzozowie, Urząd Miejski w Brzozowie informuje o czasowych utrudnieniach w parkowaniu na terenie miasta. W godzinach od 7 do 12.30 wyłączone z użytkowania zostaną następujące parkingi na czas uroczystości w Bazylice Mniejszej. Rynek wraz z parkingiem przy ratuszu, ulica Słowackiego przy Bazylice, cały parking, plac Grunwaldzki, dawny dworzec PKS, część terenu dla dwóch autokarów. W związku z planowanymi

0: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: pytanie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
2: Pozdrowienia dla pani z mojego ulubionego sklepu, dzięki którym odzyskałem zagubiony portfel. Pozdrawia stały klient Marek Kordiana, jeśli mogę prosić. No pewnie, panie Marku, i pozdrawiamy. No dokładnie, panie, które dobrze zajęły się tematem. No czasem jest tak, że w tym pędzie dnia codziennego zapomnimy o naszych też ważnych sprawach. Dobrze, że ktoś pamięta. Pozdrawiam.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Dla cudownej mamy Edyty od syna. Miłego dnia, kocham cię. Klasik, miłość gorąca jak ogień, ale słodziaśnie dzisiaj na naszej antenie. Wydaje mi się, że to przez to, że idą te cieplejsze dni i powoli wybudzamy się z takiego zimowego, jesiennego letargu. No niech będzie. No to

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Pozdrawiam żonę Małgorzatę z Zagórzan. Proszę o piosenkę Top One. O, zagramy, no pewnie, że tak. I pozdrawiamy żonkę Gosię bardzo, bardzo serdecznie. Play.

0: my dwoje.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Ulala, widzę, że pozdrowieniowy rewanżyk dla kochanego syna Szymona od mamy Edyty. Kocham cię, synu. Krzysztof Krawczyk, chciałbym być marynarzem. Ale jesteście słodziaśni, no muszę przyznać to kolejny raz. Pozdrawiam waszą dwójkę bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście tu z nami, Pleje.

Bye, bye, bye. Trzymajcie się ciepło. Ja wam życzę oczywiście udanego, no nie tylko popołudnia, ale również dzionka i słyszymy się standardowo za kilka godzin. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
2: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie.
3: Chodzi o kontakty gospodarcze z Rosją, tak?
2: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
1: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
4: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
1: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci pozamałżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozioł.
5: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób, dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
1: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.

0: 100 km na godzinę, a termometry pokazują od 16 stopni w Sanoku, Krośnie, przez 17-18 w Jaśle i Gorlicach, do nawet 19 w okolicach Tarnowa. Jutro to będą nawet 23 kreski.
1: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus, borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
6: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
0: Jesteśmy po 13. Druga zmiana, wtorkowa druga zmiana w Trendy Radio. Będziemy już dziś mówić o tym, co można sobie zaplanować na weekend w naszym regionie, bo wiecie, to trzeba na spokojnie, a tych wydarzeń jest na Podkarpaciu i w Małopolsce całkiem sporo. Do tego zajrzymy do sportu, no i nie zabraknie, przede wszystkim nie zabraknie mnóstwa muzyki. Morandi na początek.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Spoglądam sobie do kalendarza. 19 dzień maja. No i jest święto prawdziwie szamańskie. Szamańskie, dosłownie, każdy z nas, każdy kto ma samochód, swojego czasu to przeżył. Dzisiaj jest, uwaga, w kalendarzu dzień mycia samochodów. A nie ma skuteczniejszego przywoływania opadów niż właśnie świeżo umyta fura. Czyli co, na jakiś popołudniowy spacer raczej trzeba będzie parasol ze sobą zabrać, nie?

Czy można ufać influencerom? Wydaje się, że to tak, no nie za bardzo. Nie za bardzo i w dziedzinie, bo jest wielka afera w świecie influencerów wędkarskich. Jeden z nich pochwalił się rekordowym szczupakiem. Największym w historii połowów szczupaków. Takiego dlaka złowił. Tylko nie do końca chce się pochwalić oryginalnym zdjęciem, znaczy się wstawił. No ale wiadomo, żeby uznać rekord, to trzeba sprawdzić, czy nikt tam w tym zdjęciu nie grzebał, nie powiększył tego bydlaka. No i tego nie chce zrobić. Zrywane są współprace z influencerem wędkarskim, no krótko mówiąc, afera. Myślał, że inni fani wędkarstwa łykną ten haczyk, a się okazało, że sam wpadł w sieć. Kiedyś było łatwiej. No mój ojciec, jak mówił, że złowił ogromnego szczupaka, to po prostu mówił. A teraz powymyślali jakieś aparaty w telefonach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa podpisała umowę na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy odcinka drogi gminnej za wodą w miejscowości Ropa. Realizacja inwestycji ma istotne znaczenie dla planowanego w przyszłości utworzenia alternatywnego połączenia miejscowości Ropa z drogą krajową. Ponadto przyczyni się do zabezpieczenia odcinka drogi przed degradacją spowodowaną niewystarczającym odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół oraz wpłynie na poprawę jakości komunikacji. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Na realizację inwestycji gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,5 miliona złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2027 roku. Gmina Iwonicz-Zdrój podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z RID dla rozbudowy drogi gminnej Turkówka oraz odcinka Alei Leśnej. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która umożliwi realizację inwestycji drogowej. Termin wykonania zadania przewidziano na czerwiec 2027 roku. Samodzielne publiczne pogotowie ratunkowe w Krośnie zaprasza wszystkie mamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestniczek do rozpoznawania stanów zagrożenia życia u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych, a także do podejmowania właściwych działań ratunkowych do czasu przyjazdu służb medycznych. W ramach zajęć uczestniczki zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące m.in. wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, postępowania w przypadku zakrztuszeń, oparzeń, urazów, opatrywania ran, tamowania krwawień oraz prawidłowego wzywania pomocy. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa. Szkolenie odbędzie się 23 maja na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Krośnie w godzinach od 14 do 18.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała akcję Czas na Czytanie. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i rodziców do częstego odwiedzania biblioteki, wypożyczania książek i wspólnego czytania. Czytanie książek stymuluje mózg, redukuje stres, rozwija empatię i zdolności komunikacyjne. O szczegółach mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Akcja przeznaczona jest dla uczniów klas 1 czy szkoły podstawowej, a regularna lektura poprawia pamięć, koncentrację i logiczne myślenie, a także wzbogaca nasze słownictwo. Należy odwiedzić bibliotekę, poinformować bibliotekarza o tym, że chce się wziąć udział w akcji. Jeśli jest się zapisanym do biblioteki, otrzymuje się kartę uczestnika, na którą zbiera się naklejki z układem słonecznym. Jeśli nie jest się zapisanym czytelnikiem, no wówczas trzeba poprosić rodzica o zapisanie takiego dziecka do biblioteki. Uczestnik akcji otrzymuje jedną naklejkę za każdą zakończoną wypożyczeniem wizytę w bibliotece. Po uzbieraniu 10 naklejek dla uczestników przygotowaliśmy dyplomy i drobne upominki. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.
1: Akcja obejmuje oddział dla dzieci i młodzieży oraz filię.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
4: Reklama.

Za nami oczywiście Noc Muzeów, ale bardzo podobne wydarzenie odbędzie się także w tym tygodniu. Tym razem Noc Otwartych Sądów. W tegorocznej edycji będzie można zwiedzić chociażby Sąd Rejonowy w Tarnowie. Dokładnie w najbliższy piątek, a wejście do budynku będzie możliwe od 17 do 18.30. W ramach wydarzenia zaplanowano także 45-minutowe wykłady. To od godziny 19 i kolejno z pobernardyńskiego prezbiterium do Nowego Gmachu, czyli historia sali rozpraw karnych w Tarnowie. Będzie kolejny też wykład. Są jeszcze sędziowie. Czyli co ma wymiar sprawiedliwości do wiatraka? Bardzo enigmatyczny tytuł. No i ostatni wykład, który odbędzie się o 21:00. Najsłynniejszy proces karny drugiej RP, czyli sąd nad mordercą prezydenta Narutowicza. O jedynym w historii Polski zabójstwie prezydenta. To Noc Otwartych Sądów w Tarnowie. A co jeszcze ciekawego dzieje się w naszym regionie w tym tygodniu? Oczywiście będziemy regularnie o tym wspominać na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Popołudnie na 101,9 oraz 95,2 FM. Miasto Jasło chwali się częścią metamorfozy, trwającą metamorfozą. Mowa oczywiście o zachodniej części rynku. No bo jeżeli spacerujemy po mieście, to widzimy bariery. A co się za nimi dzieje? Co się już wydarzyło? Według najświeższego raportu, który przedstawia miasto, zdjęto już płytę rynku, przygotowując teren pod nową aranżację, czyli no, pod brak betonozy i większą dawkę zieleni. Zakończono roboty demontażowe, przygotowano też fundamenty pod miejski witacz i ławkę, a także fundament łukowego muru, na którym będą też miejsca do siedzenia. Dobra, ale to są takie rzeczy, których nie widzimy. To kiedy zobaczymy, kiedy zaplanowano oddanie zachodniej części rynku? Na jesieni, mniej więcej w drugiej połowie obecnego roku. Mnóstwo informacji z regionu znajdziesz oczywiście na www.trendyradio.pl. Zajrzyj tam koniecznie, a my teraz wracamy do grania. Trendy brzmienia.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
4: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
3: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
5: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
6: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
5: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
7: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
5: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
3: Satelita Smile wystartował nad ranem z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
8: Tego popołudnia nie spodziewajmy się opadów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Sporo przejaśnień, natomiast w nocy chłodno. 7-8 stopni pokażą termometry. Jutro w trakcie dnia jednak zdecydowanie dużo słońca i zdecydowanie cieplej. Od 22 w Sanoku i Krośnie do 23-4 w Tarnowie.
2: Reklama.
9: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
10: Mamy kłady dla każdego.
9: Zapraszamy.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie da-
1: radość, że tanio to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka.
18: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
20: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
21: To już po 14:00, druga zmiana w Trendy Radio i La Bouche, You Won't Forget Me. Za moment zajrzymy sobie do naszej płyty tygodnia, a tam jeden z najbardziej klasycznych, tanecznych zespołów w historii muzyki.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Bonnie M, czyli ekipa karaibska, ale nie do końca, bo zespół Bonnie M, mimo że składał się z muzyków karaibskich i tancerzy także, to został wymyślony przez Franka Fariana, Niemca, niemieckiego producenta, który miał pomysł na zespół, zrobił casting, zatrudnił członków, napisał piosenki, no i wypaliło jak mało co. Proszę bardzo, w płycie tygodnia Brown Girl in the Ring.

0: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj. Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx już od 359 zł z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Popołudnie w Trend Radio, teraz istotna informacja dla osób z niepełnosprawnością albo dla rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jutro ZUS w Sanoku organizuje specjalny dzień otwarty. Mieszkańcy regionu, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów z kilku instytucji, nie tylko z ZUS-u. Jutro dzień otwarty, no dobra, godziny otwarte tak naprawdę, bo to tylko od 10 do 12 przy Konarskiego 20. Wracamy do grania Trendy Brzmienia na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Z objazdem dróg regionu startujemy w Gorlicach, gdzie musimy zwolnić się na wyjeździe w stronę Biecza oraz na ulicach Bieckiej, Parkowej i Kościuszki. Spowolnienia także na ulicach Stawiska, Mickiewicza, Legionów i ulicy Sienkiewicza. Jadąc przez Jasło zwalniamy sporo na ulicach Piłsudskiego oraz ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Centrum również zatłoczone, wolniej na ulicach 3 Maja, Mickiewicza i Metzgera. Przez Krosno jedziemy razem z taksi Krosno.
3: Dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jedziemy z niewielkimi utrudnieniami na ulicy Krakowskiej Niepodległości. Większe utrudnienia występują ulica Kończyńska, Busak i Legionów. Tutaj po południu koło hali sportowej będą pokazy kaskaderskie, także będzie wzmożony ruch. No, druga strona miasta, no to jest, gdzie musimy dłużej postać, ulica Podwale, ulica Czajkowskiego, Tkacka, Grodzka, ulica Lwowska do Światełek. W stronę miejsca piastowego idzie na bieżąco, z powrotem dzisiaj również na stronę Krosna. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękujemy, jakby po południu.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Na razie ruch zwiększony jest na ulicach Bony, ulicy Przemyskiej, Staszica i Rymanowskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa podpisała umowę na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy odcinka drogi gminnej za wodą w miejscowości Ropa. Realizacja inwestycji ma istotne znaczenie dla planowanego w przyszłości utworzenia alternatywnego połączenia miejscowości Ropa z drogą krajową. Ponadto przyczyni się do zabezpieczenia odcinka drogi przed degradacją spowodowaną niewystarczającym odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół oraz wpłynie na poprawę jakości komunikacji. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Na realizację inwestycji gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,5 miliona złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2027 roku. Gmina Iwonicz-Zdrój podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z RID dla rozbudowy drogi gminnej Turkówka oraz odcinka Alei Leśnej. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która umożliwi realizację inwestycji drogowej. Termin wykonania zadania przewidziano na czerwiec 2027 roku. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zaprasza wszystkie mamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestniczek do rozpoznawania stanów zagrożenia życia u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych, a także do podejmowania właściwych działań ratunkowych do czasu przyjazdu służb medycznych. W ramach zajęć uczestniczki zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące m.in. wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, postępowania w przypadku zakrztuszeń, oparzeń, urazów, opatrywania ran, tamowania krwawień oraz prawidłowego wzywania pomocy. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa. Szkolenie odbędzie się 23 maja na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Krośnie w godzinach od 14 do 18.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała akcję Czas na czytanie. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i rodziców do częstego odwiedzania biblioteki, wypożyczania książek i wspólnego czytania. Czytanie książek stymuluje mózg, redukuje stres, rozwija empatię i zdolności komunikacyjne. O szczegółach mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Akcja przeznaczona jest dla uczniów klas 1 czy szkoły podstawowej, a regularna lektura poprawia pamięć, koncentrację i logiczne myślenie, a także wzbogaca nasze słownictwo. Należy odwiedzić bibliotekę, poinformować bibliotekarza o tym, że chce się wziąć udział w akcji. Jeśli jest się zapisanym do biblioteki, otrzymuje się kartę uczestnika, na którą zbiera się naklejki z układem słonecznym. Jeśli nie jest się zapisanym czytelnikiem, no wówczas trzeba poprosić rodzica o zapisanie takiego dziecka do biblioteki. Uczestnik akcji otrzymuje jedną naklejkę za każdą zakończoną wypożyczeniem wizytę w bibliotece. Po uzbieraniu 10 naklejek dla uczestników przygotowaliśmy dyplomy i drobne upominki. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.
1: Akcja obejmuje oddział dla dzieci i młodzieży oraz filię.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. Ja wiem, że dopiero wtorek, ale powoli możemy sobie planować, co zobaczyć w weekend, a będzie co oglądać. Będzie co oglądać. Pojawią się zabytkowe pojazdy, przepiękne klasyki. To w ramach czwartego rajdu pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. No i na przykład w piątek te przepiękne klasyki zawitają do Sanoka. Na terenach Mosiru o 13.30 oraz 15.50 będą próby sportowe, natomiast pomiędzy nimi 15 minut przed 14 uczestnicy odwiedzą Muzeum Budownictwa Ludowego. To w najbliższy piątek. A co jeszcze się dzieje w naszym regionie? Oczywiście mnóstwo informacji na ten temat znajdziecie na www.trendyradio.pl.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Spoglądam sobie do kalendarza. 19 dzień maja. Oczywiście wtorek. Mamy dzień mycia samochodów. O tym wspominałem, ale mamy też dzień dobrych uczynków. Czyli co no? Niby wtorek, środek tygodnia, politycy mają wolne.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
2: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. When it was
3: difficult... Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. They might
2: never see. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
1: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego, co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
4: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
1: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
5: Tego wieczora bez opadów deszczu, w nocy zaledwie 7-8 stopni nad zerem, a czego spodziewać się w kolejnych dniach tego tygodnia? Będzie zdecydowanie cieplej i to już od jutra. 22-3 stopnie pokażą termometry w Sanoku i Krośnie, nawet 24 w Tarnowie i Dębicy.
6: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
5: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy już po 15. Teraz Alice DJ i Back in My Life. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Obecnie nikogo nie dziwi fakt, że w delegacje wyjeżdżamy za granicę, nie dziwi też sama praca za granicą. A co wtedy z opieką zdrowotną? I o tym dzisiaj porozmawiamy z Rafałem Śliżem, rzecznikiem prasowym rzeszowskiego oddziału NFZ. Więc jak wygląda sytuacja dotycząca opieki zdrowotnej, gdy pracujemy za granicą?
2: Sytuacja dotycząca opieki zdrowotnej, gdy pracujemy za granicą, uzależniona jest od tego, gdzie będziemy tą pracę wykonywać i gdzie będziemy zgłoszeni do ubezpieczenia. Najczęściej występują dwie sytuacje. Pierwsza, gdy nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i zaczynamy w innym państwie Unii Europejskiej pracę lub zakładamy tam działalność. Wtedy od chwili rozpoczęcia pracy lub działalności obowiązują nas przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju. Trzeba w tej sytuacji pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Jeżeli chcemy mieć dostęp do opieki zdrowotnej, powinniśmy zgłosić się do ubezpieczenia w tym kraju. Jeśli w danym państwie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i z niego zrezygnujemy, oznacza to, że rezygnujemy również z dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ponadto, jeśli pracujemy za granicą, nasi bliscy nie mogą nas w Polsce zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Druga z najczęstszych sytuacji występuje, gdy pracodawca oddelegował nas do pracy do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA na maksymalnie 24 miesiące. Wtedy mamy ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia. Warunkiem jest, aby nasz pracodawca uzyskał z ZUS zaświadczenie A1, które potwierdza nasz status pracownika oddelegowanego.
1: A w jaki sposób potwierdzić, że byliśmy ubezpieczeni w Polsce?
2: Potwierdzeniem ubezpieczenia w Polsce jest w obu takich sytuacjach karta EKUS, wyglądająca identycznie jak karta na wyjazd turystyczny, ale wydawana na podstawie druku A1.
1: Jakie dokumenty możemy uzyskać, gdy pracujemy za granicą i jesteśmy ubezpieczeni w Polsce?
2: EKUS w związku z wyjazdem pracowniczym możemy uzyskać, jeśli należymy do jednej z czterech grup osób. Pracownik oddelegowany do pracy przez pracodawcę, osoba, która pracuje w kilku państwach członkowskich, członek korpusu dyplomatycznego i konsularnego lub urzędnik służby cywilnej, bądź osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która udaje się do granicy w celu poszukiwania pracy.
1: Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
2: Mówimy o karcie EKUS, zatem warto też wiedzieć, czym może ona nam pomóc za granicą. EKUS potwierdza nasze prawo do leczenia w trakcie pobytu w państwie członkowskim Unii lub EFTA, do którego zostaliśmy oddelegowani lub gdzie poszukujemy pracy. Na jej podstawie będzie nam przysługiwać leczenie, które po pierwsze jest niezbędne i nieplanowane, zostanie udzielone w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa oraz zostanie udzielone po to, abyśmy nie musieli wracać do Polski przed zakończeniem oddelegowania i mogli kontynuować pobyt w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. O zakresie świadczeń zdecyduje lekarz, który oceni nasz stan zdrowia i określi zakres leczenia, biorąc pod uwagę długość planowanego pobytu. Karta wydawana jest bezpłatnie, a w przypadku osobistej wizyty przekazujemy ją od ręki. Wniosek o kartę EKUS ma prawo złożyć pracownik lub jakakolwiek upoważniona przez niego pełnoletnia osoba, również pracodawca. Jeśli potrzebujemy pomocy medycznej, weźmy ze sobą kartę EKUS, dowód osobisty lub paszport i udajmy się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia w kraju pobytu. Pokażemy również te dokumenty lekarzowi lub administracji placówki. Z leczenia możemy skorzystać wyłącznie u świadczeniodawcy z publicznej służby zdrowia. Jeśli zaś nie możemy ustalić, gdzie się zgłosić, zawsze można sprawdzić te informacje na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętajmy również, że lekarz musi osobiście zobaczyć kartę i sprawdzić, czy jest zgodna z wzorem określonym w przepisach unijnym. Podanie samego numeru karty niestety nie wystarczy. O wszelkie informacje można również pytać na czynnej całodobowej i bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590.
1: Czy kartę EKUS można używać poza terenem Unii Europejskiej?
2: Kartę EKUS można używać także w innym niż nasze państwie Unii Europejskiej i EFTA oraz, to ważne, w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich, francuskich jak Guadeloupe, Martynika czy Gujana Francuska, portugalskich na Azorach i Maderze oraz hiszpańskich na Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Nie obowiązuje natomiast na Wyspach Normandzkich i na Wyspie Man oraz w Monako, San Marino i Watykanie. Ważna uwaga, jeśli jednak nie jesteśmy obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, to nie możemy skorzystać z bezpłatnego leczenia na EKUS w następujących krajach: Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria i Dania, ale jeszcze raz podkreślę, jeśli nie jesteśmy obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Drobna ciekawostka na koniec, jeśli EKUS jest potrzebny dla osoby niewidomej bądź niedowidzącej, to na jej życzenie może być oznakowany specjalną naklejką z tekstem w alfabecie Braille'a.
0: Trend Radiem Wiesz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem Wiesz Więcej.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw wysłuchajmy raportu policyjnego.
2: Policjanci interweniowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych, które na szczęście nie spowodowały większych utrudnień. Po godzinie 12 w miejscowości Krzeszów w powiecie niżańskim kierujący Fordem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym kierowcą Hyundai'a. Do podobnego zdarzenia doszło przed godziną 13 w Przemyślu na ulicy Lelewela. Kierujący Toyotą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Fiatem. Na szczęście we wszystkich tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Dziękujemy, mówił Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedźmy teraz przez ulicę Sanoka. Zwalniamy na ulicach Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Dość tłoczno się robi na ulicy Tymowskiego, Rymanowskiej oraz ulicy Królowej Bony. Troszkę wolniej też ulicami Kościuszki i Jagiellońską. Wyjeżdżamy z Sanoka, jedziemy w stronę Krosna. W Sieniawie utrudnienia spowodowane pracami, chwilę trzeba odczekać. Także w miejscu piastowym przed rondem natkniemy się na spowolnienia. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bursaki, Niepodległości, Korczyńskiej. Zwalniamy na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego na pasie w stronę Jasła. Wolniej też ulicami Legionów i Krakowską. W Jaśle ruch wolniejszy m.in. na ulicy Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Odrobinę wolniej na ulicy 3 Maja i ulicy Metzgera. Gorlice hamują na ulicach Bieckiej na wyjeździe w stronę Klęczan, a także na ulicach Parkowej, Kościuszki, Sienkiewicza, Mickiewicza i Legionów.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii poinformował o przeprowadzeniu dodatkowej akcji doustnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Działania realizowane będą na terenie całego województwa podkarpackiego w dniach od 28 maja do 6 czerwca. Akcja ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się groźnej choroby zakaźnej, jaką jest wścieklizna. Szczepionki będą rozrzucane z samolotów na terenach niezurbanizowanych oraz wykładane ręcznie w pobliżu osiedli ludzkich. Z programu wyłączono akweny wodne i obszary silnie zurbanizowane. Przynęty zawierające szczepionkę mają charakterystyczny zapach i zawierają aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną substancją uodparniającą. Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla lisów rudych oraz jenotów azjatyckich. Służby weterynaryjne apelują, aby nie dotykać ani nie podnosić znalezionych przynęt, ponieważ kontakt człowieka z preparatem może być niebezpieczny. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie trwają testy autorskiego systemu szybkiego reagowania QRS, wykorzystującego autonomiczne drony, prywatną sieć 5G oraz analizę obrazu AI. QRS to platforma demonstracyjna pozwalająca na realizację autonomicznych misji patrolowych oraz szybkiego wysyłania drona w miejsce zdarzenia, wraz z transmisją obrazu i danych telemetrycznych do Centrum Operacyjnego MCR, działającego w laboratorium PANS 5G Lab.
2: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Bieszczadzki Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu. Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5 w formie listu do przyszłości, rysunków w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego, szkolnego lub indywidualnego z rodziną. Mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury Blesku.
3: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na Leskich Bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli piano party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
1: Pracę należy podpisać i dostarczyć do 27 maja do sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. RCKP w Krośnie zachęca do udziału w kolejnym spotkaniu filatelistów. To otwarte wydarzenie skierowane do kolekcjonerów, pasjonatów oraz wszystkich osób zainteresowanych światem znaczków pocztowych. Spotkania te tworzą przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń i rozwijania wspólnych zainteresowań, wspierając jednocześnie lokalne środowisko filatelistyczne. 22 maja odbędzie się spotkanie, którego motyw przewodni związany będzie z prelekcją Błąd, usterka i fałszerstwo filatelistyczne. Start godzina 17. Wstęp jest wolny.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
10: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
11: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. Co w najbliższych dniach dzieje się w naszym regionie? Na przykład w Sanoku 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpocznie się już 22 maja. Wydarzenie po raz kolejny połączy wybitnych artystów, młodych wykonawców, a także publiczność. Tegoroczna edycja festiwalu obejmie koncerty w kilku miejscowościach, także właśnie w Sanoku, ale również w Rymanowie, Brzozowie czy Ustrzykach Dolnych, a wydarzeniu towarzyszyć będzie 6. ogólnopolski konkurs młodych organistów, którego przesłuchania będą otwarte dla publiczności. Szczegóły dotyczące tych koncertów znajdziesz na www.trendyradio.pl.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: UK Charts w Trendy Radio i przenosimy się do roku 2019. Wtedy na szczycie 19 maja arcyprzebojowy duet. Jeżeli ci panowie wzięli się za coś wspólnie, to musiało wyjść hitowo. Ed Sheeran i Justin Bieber.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
2: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem, czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnik stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
1: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
3: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
4: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
3: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
4: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
3: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
5: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
3: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
6: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
3: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Superpuchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
1: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
7: W nocy z wtorku na środę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą 7-8 stopni, a jutro dużo słońca, brak opadów, no i cieplej. 22-3 kreski w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, nawet 24 w Dębicy i Tarnowie.
8: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej,
12: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
8: Reklama.
7: To druga zmiana w Trend Radio. Przed nami zespół, który ma 41 lat i świętuje 40-lecie jeszcze, ale drugi rok z rzędu, tylko że panowie Bolen oraz Anders, czyli właśnie panowie tworzący duet Modern Talking, na tyle się obecnie nie lubią, że każdy ma osobne świętowanie. Niby 40-lecie zespołu, ale jednak z zespołu mało co zostało. Modern Talking, ready for the victory.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i lecimy za naszą zachodnią granicę, bo mimo że Bonnie M kojarzy się z rytmami karaibskimi, gorącymi, no to powstał w Niemczech. Jeden z najczęściej coverowanych utworów w historii, jeden z najczęściej remiksowanych utworów w historii, który po pół wieku nadal brzmi wyśmienicie. Daddy Cool.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W ostatnich tygodniach szkoła podstawowa w Warzycach została doposażona w nowoczesny sprzęt audio, słuchawki oraz mikrofony, które będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, realizacji projektów edukacyjnych oraz organizacji wydarzeń szkolnych. Nowe wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji, szczególnie w zakresie języków obcych, wystąpień publicznych oraz pracy zespołowej. Z myślą o dobrym samopoczuciu uczniów utworzone zostały również strefy relaksu, których powstanie było od dłuższego czasu planowane. Przestrzenie te wyposażono w wygodne siedziska, sofy, fotele oraz stoliki sprzyjające wyciszeniu, integracji i regeneracji podczas przerw międzylekcyjnych. Trwa wyjątkowa akcja charytatywna dla małej Nikoli Woźniak, 3-letniej mieszkanki gminy Sękowa. Głównym filarem obecnej zbiórki jest wykorzystanie nowego systemu kaucyjnego. Każda pusta, ale niezgnieciona butelka PET posiadająca wyraźne oznaczenie kaucja to realne wsparcie finansowe, które trafia bezpośrednio na konto dziewczynki. Organizatorzy apelują do mieszkańców o segregowanie odpadów z myślą o Nikoli. Plastikowe opakowania po napojach można przynosić bezpośrednio do lodowej Moni lub zostawić w specjalnie wyznaczonych punktach partnerskich na terenie Gorlic, mówi Monika Dudek, lodowa Monia, inicjatorka akcji pomocy dla chorej Nikolki.
2: Tu właśnie w tym naszym malutkim sklepiku narodziła się taka wena, inicjatywa, że będziemy dla Nikoli Woźniak przyjmować butelki. Kto jest chętny, żeby na ten cel oddać charytatywnie, przyjmujemy małe, duże puszki, wszystko, co jest napisem kaucja. Akcja trwa, aż zbierzemy. Na leczenie jest potrzebne 5 milionów, czyli 10 milionów butelek.
1: Niezgniecione butelki kaucyjne można przynieść do sklepu, który mieści się przy ulicy Michalusa 10A w Gorlicach.
3: To jest ekspres informacyjny w Trend Radio.
1: Czym jest rodzicielstwo zastępcze? Jak wygląda codzienność rodzin, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach dzieci potrzebujące wsparcia? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas otwartych spotkań informacyjnych w przystani u Ani. W ich trakcie będzie okazja do rozmowy z rodzicami zastępczymi, poznania ich doświadczeń oraz zadania pytań dotyczących formalności, procesu zostania rodziną zastępczą i dostępnego wsparcia. Spotkania mają kameralny, nieformalny charakter i są skierowane do wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się więcej o tej formie pomocy dzieciom. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 27 maja o godzinie 15 w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na kolejne warsztaty Mozaika Artystyczna w Przestrzeni Publicznej, które odbędzie się 23 i 24 maja. To jedno z wydarzeń realizowanych w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026. Artystka Paulina Grabiec ponownie zaprosi uczestników do wspólnego tworzenia mozaiki, która już w czerwcu stanie się częścią przestrzeni miejskiej Krosna. Podczas spotkań będzie można poznać podstawy pracy z mozaiką, pracować ze szkłem i ceramiką, a przede wszystkim dołożyć własny fragment do wspólnego dzieła.
0: Reklama.
4: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.
8: Hi, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Takie przeboje, moi drodzy, prezentujemy na antenie Trend Radia. Znasz ten numer?
1: Znam i to no, bardzo dobrze, znasz, ponieważ nie? Nadal gości w programie Trendy. Lista, który pojawi się już tak naprawdę za niecałą godzinę.
0: Taka wyjątkowa propozycja.
1: Bardzo, bardzo wyjątkowa propozycja. Na pewno nasz rezydent Marcin Rogala będzie zadowolony.
0: No i Marcin ma duże uderzenie. Słuchaj, on ma duże uderzenie, mocne uderzenie z ręki, z nogi i z głowy.
1: On ma ogólnie silną łapę, nie?
0: Tak, ja widziałem jak...
1: Ja też widziałam.
0: Zbani komuś...
1: No, ale wiesz,
0: ale wojskowy, nie?
1: No, wojskowy.
0: Tam są ćwiczenia, które wyrabiają szybkość, a przede wszystkim siłę.
1: No pewnie, tak, tak jest. Ale Marcin zdał wszystko celująco.
0: Tak, bo był ostatnio na badaniach no, takich sprawnościowych
1: no
0: i można powiedzieć, że bardzo dobrze poszło.
1: Marcin, jak tam łapy? Dalej bolą, czy już jest
0: na
1: 5 lepiej?
0: 5 km i 60 cm.
1: Marcin, a ty byś dał radę?
0: Co ty? O czym ty w ogóle mówisz? Ja do wojskowego?
1: Byłoby ciężko, nie?
0: Nie, no to Marcin ma zaprawy, bo on jest już w armii.
1: No już tyle lat. No
0: 35
1: tak.
0: lat.
1: No, to jest bardzo dobry wynik.
0: Bardzo dobry, nie? Mhm. A co do ciebie, jak wyglądałaby informacja taka, że... Znaczy, jak w ogóle prezentowałaby się taka informacja, że jesteś od jutra na przykład sportmenką?
1: No dobrze.
0: Dobrze?
1: Marcin,
0: dobrze,
1: no
0: ja bym chciał przekazać taką informację jak najbardziej. Teraz będziemy informować o tym, co
1: ja
0: dzieje się na Trendy
1: Liście. Przekazać taką.
0: Na Trendy Liście, tak która jest. Oczywiście po 19.20, a 19.20 zbliża nas oczywiście
1: już,
0: do odliczania, prawda?
1: Tak jest. Wylot, John Summit,
0: all the time.
1: No niestety, ale chociaż może niestety, ponieważ John Summit zaprezentował nam swój najnowszy album, także jeszcze nowości będą się pojawiały. Jeżeli chodzi o propozycję, kolejna od DJ-a Armina Van Burena i Vemko Migo. Oj, ale to jest letniaczek. No, ale zobaczymy, którą opcję wybierzecie, bo jeszcze jest propozycja druga. Powróciła Kiesza, When I Am Dancing. Na pewno ją kojarzycie z krążka Hideaway. Z tym, że no, było to już dobre ponad 10 lat
0: poczekaj,
1: temu.
0: Poczekaj!
1: Wow, yeah!
0: Poczekaj dalej. Czekasz?
1: Czekam. To ty mówisz.

0: No to dobrze.
1: Oj, tak dużego powera, że nie wiedzą, co z tym zrobią. No takie hity, moi drodzy, często u nas.
0: No pewnie, dlatego zostańcie.
1: Pierwsza piątka.
0: I jeszcze pierwsza piątka, tak jest. Baby Close, One in a Lifetime. No, bez zmian pozostaje na tej lokacie. Na czwartym Kashmir Ultra Love, dzisiaj w dwulokatowym awansie, na trzecim Multi Talk in the Morning. No też głosujecie na ten utwór, no i bardzo dobrze, ponieważ jest no świetnym hiciorem na wieczór. Na drugim Alok Khalid Dive Into Me, no niestety nie na pierwszym, a waszym top one jest Cleo z utworem Kolory Lata, na który kolor zresztą wszyscy bardzo, bardzo czekamy. Co się tak cieszysz, Marcin?
1: Bo to jest mój wers.
0: No ja wiem.

0: To są przeboje lata, moja droga.
1: Ja wiem.
0: Oczywiście, że tak, ale też i twoje trendy listy.
1: Tak jest, dlatego czekamy.
0: No i okazało się, po mojej prawej stronie prowadząca, która no, w zasadzie wyszukuje dla was znakomite przeboje.
1: No pewnie.
0: Czasami też nadstawia ucho bardzo mocno, słuchajcie, by ktoś jej właśnie zaprezentował
1: no
0: albo
1: pewnie,
0: podpowiedział.
1: Także, no i drodzy,
0: przeboje.
1: Pamiętajcie, żeby pisać śmiało, ponieważ no, wasze utwory też znajdują się w programie Trendy Lista, z tym, że musicie pisać.
0: Piszcie cały czas. info@trendyradio.pl.
2: Trendy Radio.
0: A teraz?
2: David Guetta.
1: Pięknie zagrane.
0: Numer też znany, nawet bardzo.
1: Bardzo.
0: Lejzuni od Piotrusia, proszę.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Radio.
1: Tak, moi drodzy, Trendy Radio i największe, i najgorętsze przeboje przekazujecie na 101.9 i 95.2 FM. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Ani z Krosna. Pozdrowienia przesyła Robert, który napisał tego SMS-a prosto z Rymanowa i oczywiście zadedykował tę piosenkę. Pociąg do gwiazd, pociąg do nieba. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Justyny z Frysztaka. Miłe słowa przekazuje Anastazja. No i oczywiście prosi o zagranie fajnego przeboju. Pozdrawiam również całe Trendy Radio. Dziękuję serdecznie, również mocno ściskam. Dla Natalki, Justyny i Wiolki gorąca i serdeczna dedykacja od Angeliki z Gromnika. Gorące i serdeczne pozdrowienia również dla Patryka, który dzisiaj obchodzi swoje 35. urodziny. Wszystkiego najlepszego całej załogi Trendy Radia. Prośba o jakiś fajny przebój. Pozdrawiam pana prowadzącego. Pan prowadzący, bardzo dziękuję. Oczywiście wybiorę coś do zagrania, a nawet jest napisane, co mamy zagrać. Szlagier, słuchajcie, 98 roku. Kto zna, ten wie, że to jest przebój, który no fajnie przy nim się tańczyło na imprezach. Też człowiek, który stworzył go, Jacek Błaszczak, był naprawdę wyjątkowym, słuchajcie, można powiedzieć, wokalistą w latach 90., szczególnie w drugiej połowie. No, do dzisiaj oczywiście tak zostało, ale wtedy był absolutny wielki hit, słuchajcie, właśnie tego roku. To Zostańmy Razem, bo o tym mowa. Mowa też o grupie Stachurski. 18 na zegarach, czas na informacje kraj, świat, również informacje sportowe i prognoza pogody, a później wracamy i pozdrawiamy.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty. Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
2: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
4: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości. Produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
2: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
0: info sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dekadzie naznaczonej wielkimi sukcesami trener Pep Guardiola mówi dość. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie wraz z końcem sezonu przestanie być trenerem Manchesteru City. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Pep Guardiola jeszcze decyzji oficjalnie nie ogłosił. Zrobiły to za niego angielskie media. Można byłoby to potraktować jako plotkę, gdyby nie to, że świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano nie tylko to potwierdził, ale już nawet napisał, że miejsce Hiszpana zajmie Enzo Maresca. Guardiola przez wielu ekspertów uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w historii. Odnosił ogromne sukcesy z FC Barceloną i Bayernem Monachium, a ostatnie 10 lat przepracował w Manchesterze City. Wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i przede wszystkim wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. W zeszłym roku przegrał jednak walkę o krajowy tytuł z Liverpoolem, a w tym roku może przegrać z Arsenalem. I to nawet dziś, jeśli jego zespół nie wygra na wyjeździe z Bournemouth. Lub w weekend, jeśli Arsenal wygra na wyjeździe z Crystal Palace. Guardiola ma zastąpić Maresca, który był krótko asystentem Hiszpana, a później samodzielnie prowadził Leicester i Chelsea.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. W gronie piłkarzy, którzy mają udać się na Mistrzostwa Świata, nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. W kadrze Martineza znalazł się i długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze. Mistrzostwa Świata zaczną się 11 czerwca. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Diego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj prawie bezchmurne niebo, poważnie. W nocy rozpogodzenie na całego, ale nie za wysokie temperatury jeszcze. W okolicach 6 zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. W okolicach 7 stopni Celsjusza, Ustrzyk i Lesko tutaj 5 kresek, również 5 w Nowym Targu. Nowy Sącz 6 stopni, 6 w porywach do 11 to siła wiatru, może nie za wysoka, ale i tak chłodno. Ciśnienie 1020 hektopaskali, a sytuacja biometeo korzystna. Jutro spore opady deszczu, prognozuje się szczególnie w drugiej połowie dnia. W czwartek przelotne opady deszczu i burze, ale 20 kresek na termometrach, a w piątek piękne pełne słońce i 19 stopni. Weekend też ciepły.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy, czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

Ekipa, o jak miło, gorąca i serdeczna dedykacja. Lusia, dla ciebie prosto do kołaczyc trafia ta miła dedykacja od Roberta, proszę bardzo, z Głowienki, ta miła i serdeczna dawka pozdrowień oraz piosenka, która się pojawiła. Bardzo proszę o Skoli mi Justyna Steczkowska, a to nagranie już pojawiło się, co zamawiasz. Eleni, a słońce sobie lśni, gorąca i serdeczna dedykacja dla taty, a gorące i serdeczne pozdrowienia z Nowego Żmigrodu od Michała, który chciał zadedykować taką wyjątkową piosenkę dla Ani z Makowisk. Tak, pozdrawiamy Makowiska bardzo gorąco. No to cóż, Walk the Moon, już teraz Shut Up and Dance. Hity doskonale znane z naszej anteny. Gramy.

Natalka, jesteś dla mnie wszystkim. Taki dopisek pojawia się od Marcina z Głowienki. Gorąca i serdeczna dedykacja poparta oczywiście tym hitem, który jeszcze na naszej antenie. Ale jeszcze mamy serdeczne pozdrowienia dla Wioli od Michała, prosto z Jasła. I oczywiście dedykacja muzyczna. No jasne.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj przed godziną 15 dyżurny sanockiej jednostki otrzymał zgłoszenie od pracownika jednego z urzędów pocztowych na terenie miasta, że do placówki zgłosiła się kobieta, która ma zamiar wpłacić dużą sumę pieniędzy na konto bankowe. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że 66-latka miała przy sobie dużą sumę pieniędzy, które wypłaciła z własnego konta bankowego. Z relacji kobiety wynikało, że odebrała telefon z nieznanego numeru. Rozmówca podający się za policjanta poinformował seniorkę, że musi ona wybrać z banku pieniądze z uwagi na zagrożenie kradzieżą. Działanie to miało pomóc w rzekomym schwytaniu złodzieja i ochronie jej oszczędności. Kobieta otrzymała również instrukcję, aby podczas transakcji nikomu nie wspominała o rozmowie. Seniorka zgodnie z poleceniem miała wybrać pieniądze z własnego rachunku i wpłacić je na wskazane przez rozmówcę konto bankowe. Pracownica poczty, która obsługiwała kobietę, wykazała się profesjonalizmem i czujnością. Dzięki zdecydowanej postawie pracowniczki poczty gotówka seniorki nie trafiła w niepowołane ręce. Policjanci z Brzozowa zatrzymali do kontroli drogowej kierującą Hondą. 43-latka przewoziła samochodem swoją 5-letnią córkę. Mieszkanka powiatu brzozowskiego miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Oprócz wysokiej grzywny i utraty prawa jazdy, policjanci sprawdzą, czy kobieta nie naraziła swojego dziecka na niebezpieczeństwo. Wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Wczoraj brzozowscy policjanci prowadzili działania Trzeźwy Poranek. Przed godziną 8 w Dydni funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej Hondę. Za jej kierownicą siedziała 43-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego. Pasażerką była jej 5-letnia córka, którą kobieta wiozła do przedszkola. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Okazało się, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie. 43-latka straciła prawo jazdy. Grozi jej wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdu. Policjanci sprawdzą także, czy mieszkanka powiatu brzozowskiego swoim zachowaniem nie naraziła dziecka na utratę zdrowia lub życia.
1: Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a 5-letnią dziewczynką zaopiekowała się najbliższa rodzina. Podczas prowadzonych tego dnia działań mundurowi skontrolowali trzeźwość 1400 zmotoryzowanych. Gmina Ropa podpisała umowę na wybudowanie domu pogrzebowego na cmentarzu w Łosiu. Inwestycja obejmuje budowę budynku domu pogrzebowego wraz z wykonaniem parkingu oraz remontem odcinka drogi gminnej. Koszt budowy to 1,1 miliona złotych, a zadanie zostanie zrealizowane do końca 2026 roku. Gmina Ropa podpisała umowę na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy odcinka drogi gminnej za wodą w miejscowości Ropa. Realizacja inwestycji ma istotne znaczenie dla planowanego w przyszłości utworzenia alternatywnego połączenia miejscowości Ropa z drogą krajową. Ponadto przyczyni się do zabezpieczenia odcinka drogi przed degradacją spowodowaną niewystarczającym odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja poprawi również bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkół oraz wpłynie na poprawę jakości komunikacji. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych. Na realizację inwestycji gmina Ropa uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,5 miliona złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2027 roku. Dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle przygotowała akcję Czas na czytanie. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i rodziców do częstego odwiedzania biblioteki, wypożyczania książek i wspólnego czytania. Czytanie książek stymuluje mózg, redukuje stres, rozwija empatię i zdolności komunikacyjne. O szczegółach mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
3: Akcja przeznaczona jest dla uczniów klas 1 czy szkoły podstawowej, a regularna lektura poprawia pamięć, koncentrację i logiczne myślenie, a także wzbogaca nasze słownictwo. Należy odwiedzić bibliotekę, poinformować bibliotekarza o tym, że chce się wziąć udział w akcji. Jeśli jest się zapisanym do biblioteki, otrzymuje się kartę uczestnika, na którą zbiera się naklejki z układem słonecznym. Jeśli nie jest się zapisanym czytelnikiem, no wówczas trzeba poprosić rodzica o zapisanie takiego dziecka do biblioteki. Uczestnik akcji otrzymuje jedną naklejkę za każdą zakończoną wypożyczeniem wizytę w bibliotece. Po uzbieraniu 10 naklejek dla uczestników przygotowaliśmy dyplomy i drobne upominki. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.
1: Akcja obejmuje oddział dla dzieci i młodzieży oraz filię.
4: Więcej informacji na trendradio.pl. Trendy Radio. przepis na dobry wtorek.

szlagier, moi drodzy, w całej okazałości pojawił się teraz na antenie Trend Radia, bo któż nie kojarzy oczywiście grupy No Mercy i kawałka z 97 roku. No pewnie Patryk w 97 roku miał naprawdę naście lat i pamięta te właśnie przeboje doskonale. To jest specjalna dedykacja dla chłopaków, którzy są na drugiej zmianie, a pozdrowienia płyną do Gorlic. No Mercy i Please Don't Go. Właśnie tak zagraliśmy teraz na naszej antenie. Słuchajcie, kolejny hit zamówiony przez nas, bo to interaktywna audycja z cyklu, no właśnie, Grani na żądanie. Dla Marty, Justyny, Violi i Judytki, które jadą teraz roztańczonym autobusem, autokarem. Soraya.

0: ale no teraz są pozdrowienia, słuchajcie. Gorąca dedykacja dla Marty, obchodzącej dzisiaj 35. urodziny. Impreza nie będzie miała miejsca dzisiaj, ale jutro też nie, pojutrze też nie, w sobotę. No.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
0: Prawidłowo, nawet bardzo prawidłowo. Tak więc czekamy na sobotę. Pulsy miasta, Polo Vibes. Już teraz specjalnie dla ciebie.

Ten numer pojawił się dzisiaj w 90 godzinę i proszę bardzo, teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Basiu, dla ciebie miłe słowa i serdeczne pozdrowienia płyną z Lubatówki prosto do Łęk Dukielskich. I oczywiście korona pojawia się tak, jak zamówiłaś.

0: I na koniec tej godziny, moi drodzy, jeszcze ten wyjątkowy numer od grupy Azo Base. Gorąca dedykacja dla Marysi, pozdrowienia od Ludka. No i oczywiście dedykacja muzyczna poparta tym wyjątkowym przebojem All That She Wants. Na antenie Trend Radio już 19, pora i czas na serwis Kraj Świat Gorąco i serdecznie zapraszam również na informacje sportowe i prognozę pogody. Przedstawi już Ania, która przygotowuje się do trend listy, no i do pogody pewnie też.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy, dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7 zł i 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na rynek główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed urzędem miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
3: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
2: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
4: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
2: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
5: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
2: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
5: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
2: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Canarini oddawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca, ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
7: 9 lat temu Neymar przechodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messi i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu. Skład Brazylijczyków na mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
6: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub z Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.
8: A ja zapraszam na prognozę pogody. 6 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej i powracają już te wiosenne temperatury. 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Czwartek, podobny, 20 stopni, z tym, że do opadów deszczu dochodzą jeszcze lokalnie burze. W nocy temperatury spadną do 9.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.

kolejną godzinę hitów. Rozpoczęliśmy z tym wyjątkowym przebojem, a u nas na antenie Trend Radia słoneczne przeboje, ale też i słoneczne pozdrowienia, zanim trendy lista, zanim te nowe propozycje, hity, no to wcześniej też dedykacje. Dla mojej kochanej Zuzanny pozdrowienia przesyła właśnie Damian. Pozdrowienia prosto z Krosna i też propozycja do zagrania. No właśnie ten numer.

Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie i oczywiście miłego odpoczynku, miłego popołudnia życzę. Zostańcie z Trendy Radiem, bo za chwilę Trendy Lista i największe przeboje będzie prezentować Ania. Dziękuję, Mikoś Marcin, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Dobry wieczór, cześć, jesteście? No mam nadzieję, że tak, ponieważ już czeka na nas kolejne notowanie programu Trendlista. Głosy podliczone, także chyba, znaczy nie chyba, można zaczynać. Wylot East End Dubs, Jazzy on a Wave. No niestety żegnamy się z tym mega imprezowym hitem, ale kiedyś i tak musiałoby to nastąpić, także wybraliście maj. Lecimy.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: po wylocie zapraszam na propozycję pierwszą Blair Moore i Samira Sorry. No, moi drodzy, dawno brakowało takiego powiewu świeżości w muzyce tanecznej, w muzyce elektro i Samira powróciła na rejony. Mimo, że jest dosyć młoda, ponieważ no, ma 23 lata, to stworzyła naprawdę świetny utwór. Zresztą posłuchajcie sami. Gramy.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Blair Moore, Samira i Sorry przed chwilą na 101,9 i 95,2 FM i propozycja druga, Marisa Oddychaj, Dziubasy. Może o tym nie wiecie, ale to właśnie ta dziewczyna stoi za największymi hitami w Polsce. To ona była współautorką tekstu singla Dody, Melodia ta, która promowała album Aquaria. Napisała łącznie 170 tekstów piosenek, utworów dla innych artystów i sama postanowiła wreszcie wydać świetny popowy kawałek. Posłuchajcie sami. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oddychaj już teraz w Trendy Radio.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ostatnich tygodniach szkoła podstawowa w Warzycach została doposażona w nowoczesny sprzęt audio, słuchawki oraz mikrofony, które będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, realizacji projektów edukacyjnych oraz organizacji wydarzeń szkolnych. Nowe wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji, szczególnie w zakresie języków obcych, wystąpień publicznych oraz pracy zespołowej. Z myślą o dobrym samopoczuciu

0: samopoczuciu uczniów utworzone zostały również strefy relaksu, których powstanie było od dłuższego czasu planowane. Przestrzenie te wyposażono w wygodne siedziska, sofy, fotele oraz stoliki sprzyjające wyciszeniu, integracji i regeneracji podczas przerw międzylekcyjnych. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie trwają testy autorskiego systemu szybkiego reagowania QRS, wykorzystującego autonomiczne drony, prywatną sieć 5G oraz analizę obrazu AI. QRS to platforma demonstracyjna pozwalająca na realizację autonomicznych misji patrolowych oraz szybkiego wysyłania drona w miejsce zdarzenia wraz z transmisją obrazu i danych telemetrycznych do Centrum Operacyjnego MCR, działającego w laboratorium PANS 5G Lab.
1: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Bieszczadzki Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu. Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5 w formie listu do przyszłości, rysunku w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego, szkolnego lub indywidualnego z rodziną. Mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury Blesku.
2: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na leskich bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli pianą party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
0: Pracę należy podpisać i dostarczyć do 27 maja do sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na kolejne warsztaty Mozaika Artystyczna w Przestrzeni Publicznej, które odbędzie się 23 i 24 maja. To jedno z wydarzeń realizowanych w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026. Artystka Paulina Grabiec ponownie zaprosi uczestników do wspólnego tworzenia mozaiki, które już w czerwcu stanie się częścią przestrzeni miejskiej Krosna. Podczas spotkań będzie można poznać podstawy pracy z mozaiką, pracować ze szkłem i ceramiką, a przede wszystkim dołożyć własny fragment do wspólnego dzieła.
3: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Reklama.

0: Głosuj teraz 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Oj, naprawdę. I po wylocie, i propozycjach poprzeczka została postawiona tak wysoko, że mega się cieszę, że to właśnie wy będziecie głosować między tymi dwoma hitami. A już teraz Armin van Buuren, Olive Angus, Ven Comigo. Jako nowość pozostańcie na naszej antenie, ponieważ no, szykuje się mnóstwo świetnych hiciorów.
2: 20.

0: A ja zapraszam do głosowania. 7148TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie klikać. Na 18 Fisher Tones and I Favors. 15 na 17 Nelly Furtado All Good Things w remiksie Mata Bukowskiego. No niestety w trzylokatowym spadku. A na 16 piękny trzylokatowy awans Thomas Gray i Rumors. Tak zagramy, radzę dać na full. No, w miarę możliwości.
1: 18.
2: W dół.

0: dziubasy, chyba dzisiaj będzie trzeba odświeżyć swoją furę. Jak nie dzisiaj, to jutro. Jeżeli lubicie takie nietypowe święta, to obchodzimy Dzień Mycia Samochodów. Pamiętajmy o tym, że czyste auto to nie tylko kwestia wyglądu, ale również bezpieczeństwa. Panowie, no dzisiaj możecie wasze partnerki, no, z tego zadania wyręczyć. Na pewno będzie im bardzo, bardzo miło, plus no, zbliżają się te cieplejsze dni, to trzeba też trochę się lepiej prezentować, nie? A wiadomo, jak to czasem bywa, szczególnie przed wakacjami, no te stacje są tak oblegane, że lepiej chyba będzie zrobić to przed, ale chyba teraz w miarę spokojnie, nie? Możecie śmiało pisać. Na 15 Sony Fodera Crystal My Lovin' z 13, na 14 modelki Lubię Cię jak lato, 4 lokaty ku górze, pięknie, a na 13 Sabrina Carpenter i House Tour, dzisiaj również 3 lokatowe awanse.
1: 15. W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie. Będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech. Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie Trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
2: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
1: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
3: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
1: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.

0: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 6 stopni już tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu, miejmy to na uwadze. W czwartek niewiele się zmieni, z tym, że do opadów deszczu dojdą jeszcze lokalnie burze. W nocy, no nie tak przyjemnie, bo tylko 9.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: A i z tego co czytam, to obchodzimy więcej tych świąt nietypowych, ale dopiero teraz mi się wyświetliły. A propos, no właśnie, tej daty, Światowy Dzień Fair Play. Oprócz Dnia Mycia Samochodów obchodzimy jeszcze Dzień Dobrych Uczynków, o których nie zapominamy. Pamiętajmy o tym, żeby promować te dobre uczynki nie tylko dzisiaj, ale ogólnie. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Co dwie głowy, to nie jedna. Chyba tylko to przychodzi mi na myśl. I pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich bliźniaków. Jak byłam młodsza, też chciałam mieć siostrę bliźniaczkę, która, no, na przykład mogłaby mnie zastąpić w czynnościach, które ja nie lubię wykonywać i na odwrót. Ale tu już chyba więcej seriali i filmów się człowiek naoglądał, niż miałoby to mieć jakikolwiek sens. No, trzeba by było być naprawdę tak podobnym 1:1, bo mimo wszystko te różnice są zauważalne. I pozdrawiam, no właśnie, raz jeszcze bliźniaków. Możecie śmiało pisać, czy coś majstrowaliście, jak byliście młodsi. Czekam. Na 20. Wilkinson Ultraviolet z 16. 11. Global DJs No Good z 9. A na 10. Oliver Heldens i Run, tym razem z 12.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
3: 12.
2: W górę.

ja oczywiście zapraszam do pobrania naszej aplikacji na telefon. To Trendy Radio, będzie na pewno wygodniej, sprawniej, szybciej. No i będziemy z wami tak naprawdę wszędzie. No, zabrzmiało to trochę creepy, ale wiecie, o co mi chodzi. Nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik, którą na pewno zna każdy kierowca, w związku z tym zachęcam do korzystania. Dziewiąteczka Gordo Reinert Sonnenfeld i Loco Loco z 11 na 8 Hypeton Easy Bizu i Slide z 10, a na 7 Kashmir Ultra Love, tym razem z miejsca 4. Zostańcie. 9.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii poinformował o przeprowadzeniu dodatkowej akcji doustnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Działania realizowane będą na terenie całego województwa podkarpackiego w dniach od 28 maja do 6 czerwca. Akcja ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się groźnej choroby zakaźnej, jaką jest wścieklizna. Szczepionki będą rozrzucane z samolotów na terenach niezurbanizowanych oraz wykładane ręcznie w pobliżu osiedli ludzkich. Z programu wyłączono akweny wodne i obszary silnie zurbanizowane. Przynęty zawierające szczepionkę mają charakterystyczny zapach i zawierają aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną substancją uodparniającą. Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla lisów rudych oraz jenotów azjatyckich. Służby weterynaryjne apelują, aby nie dotykać ani nie podnosić znalezionych przynęt, ponieważ kontakt człowieka z preparatem może być niebezpieczny. Trwa wyjątkowa akcja charytatywna dla małej Nikoli Woźniak, 3-letniej mieszkanki gminy Sękowa. Głównym filarem obecnej zbiórki jest wykorzystanie nowego systemu kaucyjnego. Każda pusta, ale niezgnieciona butelka PET posiadająca wyraźne oznaczenie kaucja to realne wsparcie finansowe, które trafia bezpośrednio na konto dziewczynki. Organizatorzy apelują do mieszkańców o segregowanie odpadów z myślą o Nikoli. Plastikowe opakowania po napojach można przynosić bezpośrednio do lodowej Moni lub zostawić w specjalnie wyznaczonych punktach partnerskich na terenie Gorlic. Mówi Monika Dudek, lodowa Monia, inicjatorka akcji pomocy dla chorej Nikolki.
3: Tu właśnie w tym naszym malutkim sklepiku narodziła się taka wena, inicjatywa, że będziemy dla Nikoli Woźniak przyjmować butelki. Kto jest chętny, żeby na ten cel oddać charytatywnie, przyjmujemy małe, duże puszki, wszystko co jest napisem kaucja. Akcja trwa, aż zbierzemy, na leczenie jest potrzebne 5 milionów, czyli 10 milionów butelek.
2: Niezgniecione butelki kaucyjne można przynieść do sklepu, który mieści się przy ulicy Michalusa 10A w Gorlicach.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: Czym jest rodzicielstwo zastępcze? Jak wygląda codzienność rodzin, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach dzieci potrzebujące wsparcia? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas otwartych spotkań informacyjnych w przystani u Ani. W ich trakcie będzie okazja do rozmowy z rodzicami zastępczymi, poznania ich doświadczeń oraz zadania pytań dotyczących formalności, procesu zostania rodziną zastępczą i dostępnego wsparcia. Spotkania mają kameralny, nieformalny charakter i są skierowane do wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się więcej o tej formie pomocy dzieciom. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 27 maja o godzinie 15 w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4. RCKP w Krośnie zachęca do udziału w kolejnym spotkaniu filatelistów. To otwarte wydarzenie skierowane do kolekcjonerów, pasjonatów oraz wszystkich osób zainteresowanych światem znaczków pocztowych. Spotkania te tworzą przestrzeń do rozmowy, wymiany doświadczeń i rozwijania wspólnych zainteresowań, wspierając jednocześnie lokalne środowisko filatelistyczne. 22 maja odbędzie się spotkanie, którego motyw przewodni związany będzie z prelekcją Błąd, usterka i fałszerstwo filatelistyczne. Start godzina 17. Wstęp jest wolny.
1: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam możecie głosować już bezpłatnie. Na szóstym Alok Khalid Dive Into Me z miejsca drugiego, na piątym Beberek New Religion ze siódemy, a na czwartym Dimension Baby Close One in a Lifetime. Dzisiaj z piąteczki.
2: Sześć.
3: W dół.

0: za to rozumiesz mnie chyba, nie? Zuza pozdrawia bardzo, bardzo gorąco Sanokę i też chciała mieć zawsze siostrę bliźniaczkę, ale no niestety los chciał inaczej. Zuza, no fajnie by było, nie? Ojej, jeszcze jak się chodziło do szkoły, to na pewno można byłoby kombinować. Ale oczywiście ja nie zachęcam, nic takiego nie mówię, żeby nie było. Na trzecim Kasia Lins i Sexy Doll z szósteczki, na drugim Multi Talk in the Morning z miejsca trzeciego, a już zaraz podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: Trzy.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot East End Dubs, Jazzy on a Wave, propozycja Blair Moore, Samira i Sorry, Marisa, Oddychaj. Na 20. Armin van Buuren, Olive Angus, Vemco Migo, 19. Keira Upgrade, 18. Fisher, Tones and I Favor, 17. Nelly Furtado, All Good Things, na 16. Thomas Gray, Rumor, 15. Sony Fodera, My Lovin, 14. Modelki, Lubię Cię jak Lato, 13. Sabrina Carpenter, House Turn, 12. Wilkinson, Ultraviolet, 11 Global DJs, No Good, 10 Oliver Heldens Run, 9 Gordo, Loco Loco, 8 Hypeton, Easy Bizu, Slide, 7 Kashmir, Ultra Love, 6 Alok Khalid, Dive Into Me, 5 Beberexa, New Religion, 4 Dimension, One in a Lifetime, na 3 Kasia Lins i Sexy Doll, 2 Moti, Talk in the Morning i zwycięża Cleo z utworem Kolory Lata, pozostaje na tej samej lokacie, bez żadnych zmian. Trzymajcie się i życzę udanego wieczoru. Buźka.
1: Yeah.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. Rolnicy na Lubelszczyźnie chcą przyspieszenia prac komisji szacujących straty, a na koniec sprawdzimy, kiedy na rynku przybędzie krajowych truskawek. Miriam Lipińska. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Odnaleziono i wydobyto na powierzchni ciało mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby, to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by odpocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy, czwarta nie dopłynęła do brzegu. Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrejek.
2: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzone grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
3: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
1: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołów z szacowania strat nie ma co liczyć m.in. na pieniądze z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotyllą zmierzającą do strefy Gazy oraz na działaczy działających w sieciach Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas. Szef resortu finansów USA nazwał flotyllę prohamasowską. Wśród członków flotylli, która próbowała przełamać morską blokadę strefy Gazy, było 3 Polaków. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby. I na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
4: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż wystrzeli.
1: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram.

Halo, halo, jesteście? No mam nadzieję, że tak. To już czas na prognozę pogody. 6 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie przyjemniej. 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się również w czwartek. Możemy przygotować się również na burze. Miejmy to na uwadze. W nocy no nie tak przyjemnie, bo ze środy na czwartek tylko 6 stopni. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, życzę udanego wieczoru, no i jutro już środa, ale te dni nam uciekają. Bye!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro protest rolniczej Solidarności w Warszawie. Wojsko uspokaja w sprawie dronów zauważonych na Lubelszczyźnie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki w Warszawie. Miriam Lipińska. Jutro w centrum Warszawy związkowcy z Solidarności organizują demonstrację przeciwko unijnemu programowi Zielony Ład. Prezydent złożył wniosek o referendum w tej sprawie, w którym zajmie się zbierający się jutro Senat. Maciej Kluczka.
2: Los wniosku Karola Nawrockiego jest przesądzony.
3: W tym wypadku będzie zdecydowana większość za odrzuceniem wniosku.
2: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Żeby referendum było poważne, należałoby zmienić treść pytań. Dodaje senator. Kwiatkowski podkreśla, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie kolejnych przepisów paktu klimatycznego, znanych jako system ETS-2.
1: Manifestacja rolników rozpocznie się jutro w południe na Placu Zamkowym. Przed Sejm mają dotrzeć około 15:00. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski, mówił na Wawelu premier Węgier Peter Madzier. Do Krakowa przyleciał po południu, rozpoczynając tym samym 3-dniową wizytę w naszym kraju. Zapowiedział rozmowy na wysokim szczeblu. Jak mówił, stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na ten wysoki poziom, na którym były kiedyś. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja. Być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom. Tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców. Albo pomyślmy o 1956 roku, kiedy Polacy pomogli Węgrom. Na Wawelu premier Madzier złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, pod krzyżem świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Rozmawiał też z krakowskim metropolitą i spotkał się z mieszkańcami na rynku, a o 18:00 odjechał pociągiem do Warszawy. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Dowództwo dodało w komunikacie, że ćwiczenia są zaplanowane i potrwają do jutra. Komunikat pojawił się dopiero wtedy, gdy w internecie lokalni mieszkańcy zaczęli alarmować o dronach latających nad okolicami Chrubieszowa. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
4: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
1: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. Na wejściu do sieci będzie można tylko zyskać, zapewnia szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
5: To jest i kwestia promocyjna, kwestia marketingowa, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
1: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.

0: parasole przydadzą się jutro na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
1: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.